0: i od razu na poranku mamy wszystko, czego potrzeba. My body isn't ready i Somber, dzień dobry wam mówi jeszcze przed szóstą.
1: Jest Karolina Kowalska.
0: Jest Mateusz Marek, bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy tutaj w komplecie.
1: Wyobraźcie sobie, że Polacy coraz mniej spożywają napojów takich tych z procentami i bardzo dobrze, zdrowo i w ogóle korzystnie, ale to ma o tyle wpływ na nasz budżet, bo policzono wszyscy tamte fiskusi i ci, co sprawdzają pieniądze, że jest realnie mniejszy wpływ z akcyzy.
0: Ojoj, to jako obywatele to tak nie za bardzo spełniamy obowiązek
1: swój. Nie, no słuchaj, ogarniemy to wszystko kaucjomatami.
0: No tak.

0: Wow, wow, wow, baby, wow, wow, to Karol G w RMF Max.
1: I teraz nasza wow zabawa, wasza ulubiona przed godziną szóstą, czyli zabawa, jaka praca nie śpi. Kto do nas ostatnio się odzywał?
0: Sprawdzam w naszej checkliście. Byli pracownicy lotniska, była gastronomia hotelowa, byli kurierzy, kierowcy. Jesteśmy z was strasznie dumni, że nie śpicie i wiecie, że takich ludzi jest więcej? No właśnie, jacy, odezwijcie się, jaka praca nie śpi. Nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Niech wszyscy się dowiedzą.
1: No właśnie, niech wszyscy się dowiedzą, że wy już nie śpicie, że działacie. Co więcej, niech im będzie nawet głupio,
0: o,
1: że jeszcze sami śpią. Messenger RMF Max albo Instagram. Daj znać, jaka praca nie śpi. Będziemy grać w wasze głosówki już za parę chwil, bo po szóstej w RMF Max.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: La la la na na na na to Miley Cyrus od rana na... Flowers, jej Flowers, a słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: Kwebo Nafide jako pierwszy raper w Polsce otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Fajnie, brawo.
0: Jako pierwszy raper.
1: Jako pierwszy raper, tak. Taki raper na medal, no.
0: No teraz tak można powiedzieć w końcu. A kto jeszcze dostał jaki medal i co ważnego się wydarzyło ostatnio, to dowiecie się za momencik w najnowszym wydaniu Flesza.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa, a to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Dbamy o to, by nasi słuchacze wiedzieli, co dzieje się w ich mieście. Stołeczni policjanci ujęli ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania. To akcja Kobry, specjalnego zespołu do walki ze złodziejami samochodów oraz funkcjonariuszy z warszawskiej Wesołej i Drogówki.
3: Mundurowi otrzymali informację o Toyocie skradzionej dzień wcześniej w Niemczech. Namierzyli ten pojazd i zaplanowali zatrzymanie kierowcy. Obserwowali auto i zdecydowali się przeprowadzić akcję na terenie Wesołej. Za kierownicą siedział 47-latek. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód miał założone tablice z innego auta. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest ścigany listami gończymi, nakazami do prowadzenia oraz niemieckim ENA.
2: Tyle od Krzysztofa Zasady.
4: Słuchacie RMF Max Warszawa.
2: Mazowiecka flaga podbija świat. Poznaliśmy wyniki wyjątkowego konkursu, w którym mieszkańcy zabierali regionalny sztandar w najdalsze zakątki globu. W tej edycji Mazowsze promowało się m.in. na rajskim Bali, w dzikim Peru oraz gorącym Meksyku.
5: To są pasjonaci, którzy promują województwo mazowieckie, region mazowiecki, którzy zabierają flagę w najbardziej odległe zakątki ziemi, bardzo wysoko nad ziemią i jak się okazuje dosyć głęboko pod ziemią. Mieliśmy bardzo zróżnicowane prace, z imienia i nazwiska nie wymienię wszystkich laureatów.
2: To chociaż dwa słowa, żebyśmy mieli jakikolwiek obraz.
5: Powiem tylko, że są to prace zarówno amatorów, jak i profesjonalistów i one muszą w sobie łączyć kategorie estetyczne, techniczne, bo to jakoś musi być dobre zdjęcie, potem mamy kalendarz, który wydajemy z tymi zdjęciami. No i musi być w nich to coś, po prostu.
2: Tyle Artur Andrysiak z Agencji Rozwoju Mazowsza. A teraz zaglądamy na deski Stołecznego Teatru Ateneum. Osiecka to jest nowość na afiszu. Opowieść o kobiecie, którą słynna poetka stworzyła w swojej twórczości. O jej emocjach, miłości, samotności i tęsknotach. Scenariusz to fragmenty dzienników Agnieszki Osieckiej oraz piosenki do jej tekstów. Na scenie Katarzyna Łochowska, reżyseruje Ewa Telega. Międzynarodowy Festiwal Teatrów tymczasem dla dzieci i młodzieży Korczak dzisiaj świętuje jubileusz. 16 października rozpocznie się jego 30. edycja.
6: Tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone aktywnemu udziałowi dzieci i młodzieży w tworzeniu sztuki oraz ich wpływowi na kształt wydarzeń artystycznych. W programie znalazły się spektakle z Polski, Belgii i Niemiec skierowane do widzów w różnym wieku, od przedszkolaków po starszą młodzież. Oprócz przedstawień zaplanowano też warsztaty i spotkania, w których młodzi widzowie z pewnością chętnie będą uczestniczyć.
2: Dobrze, powiedzmy w takim razie jeszcze co na początek.
6: Festiwal zainauguruje 16 października spektakl Power Play w reżyserii Samary Hersz, inspirowany powieścią Król Maciuś I Janusza Korczaka. Wszystkie szczegóły na korczak@festiwal.pl.
2: A całość potrwa do 24 października, informowała Renata Pasiut.
7: Nic się nie stało.
0: No dobra,
7: nic się nie stało.
0: Trenowaliśmy długo, już przegrywaliśmy wcześniej kilka razy.
7: Ale mogliśmy z Rumunią już tak zaśpiewać, a zobaczcie, 6-0, a teraz... No.
1: A to się wiecie, teraz się nie liczy, teraz się odejmuje, to już jest 5-0 teraz, a nie 6-0 wtedy. Sorry.
7: Tak, a w dwumeczu jest 3-0, nie?
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jest 3 minuty po 6, a to Jack Style już teraz.

0: 8 minut po godzinie 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jak on to zawiesił? Co za suspens?
4: Tak to jest właśnie o poranku, kiedy różne roboty nie śpią, nie?
3: Jest dramatycznie. Jaka praca nie śpi? Zapytaliśmy was chwilkę wcześniej, no i nagraliście nam oczywiście fantastyczne głosówki, bo taka jest ekipa RMF Max, no.
5: Praca na gospodarstwie kończy się o 1:00. Zaczyna się o 4:00.
3: Praca na gospodarce. Nigdy się nie kończy, nigdy się nie przestaje trwać.
4: No bo on dba o naszą gospodarkę.
6: Ale za to są świeże jajka i to jest super.
3: No właśnie.
7: Dzień dobry, nie śpi żłobek.
3: O, no pewnie, niech się przyzwyczajają.
6: Do czego?
4: Do pracy od 6:00 na nogach.
6: Jeszcze jedno.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
8: Robić śniadaniówki i szykować.
6: Mama nie śpi.
3: Mam.
4: Mama nigdy nie śpi.
6: Wiadomo.
3: Mama czuwa.
6: Pozdrawiamy ekipę. Wszystkie mamy.
4: Jesteście najlepsi. Fajnie, że jesteście z nami już od godziny 9 minut po godzinie 6. Dla was Tempercity, Self-Aware.

0: Zabieramy was do raju o godzinie 6.17. To Lost Frequencies i Paraiso, moi drodzy, w RMF Max.
1: A nieprawda, bo teraz zabieramy was do Warszawy. Lalkę będziemy tutaj sobie maglować. Zapraszam. Nie no, tak całkiem serio, to film wszedł do kin i Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem. Jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii. Pamiętacie, wtedy chodziliśmy do kin, potem nie chodziliśmy do kin i teraz znowu do kina chodzimy.
2: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
0: Nie, ja czekam na streszczenie.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Trenuj w City Fit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: I po reklamie.

0: Monika, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: O poranku gramy wam najlepiej. Swedish House Mafia i Happiness is Sousada. Na zegarach już w pół do siódmej za dwie minuty.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Poranna zegarowa matematyka razem z Karoliną Kowalską. Natomiast to jest, moi drodzy, ta zabawa, w której wy teraz szukacie razem z nami kluczy, bo to jest zabawa. Gdzie są moje klucze?
3: Ale to łazienka. To znaczy, że dzisiejsze odpowiedzi zawężamy do obszaru łazienki, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max i nie ma złych odpowiedzi.
2: Absolutnie.
3: Oj nie.
0: No i teraz zasady są takie, ktoś jeszcze się z nami nie bawił, bo na przykład się wstydził, albo nie miał okazji, albo nie miał pomysłu, to jest wasz moment, to jest wasza chwila. Chcemy was usłyszeć na antenie RMF Max. Nagraj głosówkę na Instagramie albo Messengerze RMF Max, gdzie są klucze.
2: Szczególnie, jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, zobacz, jak to jest fajnie usłyszeć się na antenie.
3: No i zrób wszystkim dzień, niech będzie wesoło, co nie?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Gdzie są klucze? Gdzie one są?
0: Nie wiem, ale w RMF Max jest nowość, to jest numer Wasted i gramy go tylko teraz, tylko w RMF Max.

0: To jest Tame Impala i nazywa się to Tame Impala Dracula, a ty wysłuchacie RMF Max.
1: Ale przede wszystkim słuchacie tego, gdzie są dzisiaj klucze schowane, ale to jest łazienka.
0: I wasze odpowiedzi nie zawiodły, dużo osób odezwało się po raz pierwszy, że jesteście fantastyczni.
2: Jesteście super.
3: Kupon.
2: Jeszcze raz.
3: Klucze są w słoiku, pozdrawiam.
1: Oj, wtedy ten słoik...
0: Dobra, już nie, do, bo...
2: No ja nic nie wiem. Ja pod kamieniem żyję.
4: Klucze są w pudełku po zębach od babci.
2: Tak.
0: Szeroki uśmiech.
2: Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi, więc możecie przysłać nam wszystko. Bardzo to szanujemy.
5: W kieszeni, w dżinsach taty, który po pracy włożyły do pralki.
0: O, no tak. I przez to się tak telepie.
2: Nie powiemy wam, gdzie są klucze, bo sami nie wiemy, gdzie są, ale fajnie się razem z wami bawimy w RMF Max.
1: Ale pamiętajcie też, że jutro też będziemy szukać kluczy, także koniecznie słuchajcie poranka od poniedziałku do piątku. RMF Max.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: No i mamy jesień.
8: A ja mam dla ciebie cynk.
7: O, cynk. W sensie podpowiedź?
8: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
7: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: To ma sens.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: I po reklamie.

0: Stylitka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Amo.
1: Jest i on, książę Pitbull w RMF Max 12 minut przed godziną 7.
2: Wstawaj! Nie udawaj!
3: Kliber, Karola i Matełko.
4: Bony i butelkomaty, czyli wszystkie słowa na B. Teraz bardzo proszę. Okazuje się, że rząd chce wprowadzić zmiany w związku z tym, że te bony są bardzo krótkie, no bo one teraz, jak się wydrukują, no to mają ważność miesiąc,
1: aha,
4: a mają być ważne 90 dni.
1: A ja chciałam zapytać, po co? Ja od razu idę i wydaję te pieniądze.
5: No jak to po co? Żebyś mógł sobie pozbierać taką kolekcję paragonów, ją cały atlas.
1: Aha,
5: klaser,
1: okay,
5: nie?
1: Okej, okay. No to ja myślę, że teraz to będzie akurat leżało w takim wyjątkowym miejscu, tam obok zdjęcia córki z chrzcinem.
5: No pewnie.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
4: O, to będzie wspaniały portfel. No, już sobie nie mogę go wyobrazić. I taki będzie zdarty, nie? Ten paragon. Gruby od bonów. A u nas grubo, jeżeli chodzi o muzę. Mrozu, Kacperczyk i wszystko, czego chciałem. Jest 11 minut do godziny 7 w RMF Max.

0: To Ed Sheeran w RMF Max. Do śniadania i do pierwszej kawy. Słuchajcie, RMF Max, na zegarach zostało nam 6 minutek, 5 już nawet do godziny 7.
1: Nie zgadniecie, co będzie punktualnie o godzinie 7.
2: Dobra, nie zgaduję.
1: Nie zgadujesz? Nie zgaduj, nawet nie próbuj, bo będzie flash, będzie prognoza pogody, będzie sport, a w sporcie wiadomo co. No, biało-czerwoni.
2: Wiecie co? Nie zgadłbym.
1: Nie zgadłbyś nigdy. Także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych porannych informacji. Flash, sport i prognoza pogody punktualnie o godzinie 7 w RMF Max.
3: Reklama. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Słyszałeś to?
12: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
11: Duch?
12: To Halloween w Zamku Książ.
13: Miało być trochę strasznie.
11: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
12: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
11: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
12: Wracamy?
11: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
14: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: jesienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Warszawa 95 i 8 FM.
5: Minęła siódma, czas na Flash Sport i Pogoda i jest z nami oczywiście Ania Łopuszańska.
6: Jestem. Dzień dobry. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. To pokłosie pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed pierwszą nad ranem na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Kierowcy od północy mierzą się z nowym cennikiem na stacjach paliw. Zmieniła się maksymalna stawka. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł, a za litr 98 7,66. Zatem o 6,7 groszy więcej niż wczoraj. W dół poszła za to cena oleju napędowego. W tym przypadku mamy 6-groszowy spadek do 7,82 zł. Trudno jednak prognozować, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach.
7: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Polacy marnują na potęgę. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, apki, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni. Statystyczny Kowalski wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie.
8: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
9: Każdy teraz gania, goni za wszystkim, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
10: Karatkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
6: Mówili mieszkańcy Warszawy. Tymczasem, jeżeli planujecie wypad do Wielkiej Brytanii i macie ochotę pozwiedzać, no to najważniejsze brytyjskie galerie i muzea pozostaną dla was darmowe. Rząd w Londynie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: W czwartym meczu Ligi Narodów porażka Polaków. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Szkolny błąd popełnił Jan Bednarek. Zagrał ręką w polu karnym. Zwycięską bramkę z rzutu karnego strzelił Iwan Basić.
11: Porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się.
6: Mówił Marcin Bułka. Kiepsko wypadła wczoraj także nasza młodzieżówka. Reprezentacja Polski U21 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy przegrała z Włochami 2-6. Było sporo prostych błędów i strat. Porażka nie skreśla jednak naszych szans na awans bezpośredni na Euro. Dziś kluczowe będzie dla nas starcie Grecja-Irlandia Północna.
12: By tak się stało, dziś Grecy na wyjeździe nie mogą wygrać więcej niż 2-0 z Irlandią Północną.
6: A to był Wojtek Marczyk.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Dziś będzie przeważnie słonecznie, jedynie północ i północny zachód kraju no będą cierpieć z powodu opadów deszczu, ale to będą takie przelotne opady i też pojawi się trochę słońca. Poza tym ma być pięknie. 18 stopni nad polskim morzem, 21 to Warszawa, Łódź i Katowice, 22 kreski Kraków i do 23, czyli najwięcej w Rzeszowie.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
13: Z dobrych informacji? Jesteśmy też na przykład już gdzie? We wtorku?
5: A, no tak. To geograficznie jest wtorek.
14: W końcu. 4 minuty po godzinie 7 też są, wiecie? Ale jaja. Armin van Buuren już teraz dla tych wszystkich, którzy takie poranne jaja uwielbiają.
15: Każdy znajdzie jakiś powód do radości.

0: I na RMF Max i poranek od razu jest lepszy. 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Książulo od wczoraj jest sensacją jak zwykle internetu, no, ponieważ wprowadził do takiego znanej sieci sklepów z płazem swoją mrożoną pizzę w cenie 25 ziko. No to spodziewalibyśmy się po cesarzu jedzenia, po jednak, niezwykłym krytyku, nieślubnym synu Magdy Gessrel, że wprowadzi coś takiego gourmand, coś takiego wiadomo, co sam jakby zwykle chwali, no ale wjechał z mrożonką.
0: No, no fajnie, no, nawet jak się nie sprzeda, to gość ma do życia, do końca życia też zapas pizzy. Nie?
4: Zresztą 25 zł. Wszyscy narzekają, że to dużo jak za mrożonkę. Cena dla studentów moim zdaniem idealna.
3: Mhm. A dla studentów, ale prywatnych uczelni.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: No i teraz dobra informacja. Jak ktoś czeka na zabawę do tablicy, proszę, to będzie. Już za moment. Finał. Dzisiaj będziemy przepytywali Filipa z matematyki. A to już Zania i 10 po 7. No tak, tak, ciebie, tak, tak.

0: w drodze do pracy, do szkoły brzmi mega dobrze. Silva, Bampa i On Tonight w RMF Max. Gramy wam hity na maksa, a na zegarach jest już 15 po siódmej.
1: I mamy pierwszą taką zmianę od ponad 30 lat w polskim wojsku, także baczność. Są nowe mundury dla żołnierzy z nowym kamuflażem.
2: Mhm. Fajnie, fajnie. Jeśli widziałeś stare mundury, widzisz nowe i nie bardzo widzisz różnicę, to znaczy, że to jest dobry kamuflaż właśnie.
1: Ale poza tym w ogóle tyle mundurów teraz będzie. Ile to jest prasowania? Przecież i tak na zimę w ogóle?
2: No nie, no przecież to się nie wysuszy na balkonie.
1: No daj spokój, no trzeba czekać na wiosnę.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mercedes-Benz już od 99 900 zł. W Autotorino Warszawa trwa wyprzedaż samochodów używanych. Mercedes-Benz GLA, CLA, GLE i wiele innych modeli teraz w obniżonych cenach. Samochody dostępne od ręki, sprawdzone i objęte programem Mercedes-Benz Certified. Nie czekaj, aż upatrzony model zniknie z oferty. Zapraszamy do Autotorino Warszawa, ulica Daimlera 1.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Twój nowy adres w dynamicznie rozwijającej się części Warszawy zobowiązuje do nowoczesnych rozwiązań. Poznaj inwestycje BEM-owe od GH Development. Zyskujesz energię z fotowoltaiki, wysoki salon z antresolą, system smart home, siłownię, plac zabaw i wiele innych udogodnień. Wybierz swoje mieszkanie i zleć wykończenie pod klucz pracowni Decorum. Nie musisz martwić się harmonogramem, wykonawcami, niespodziewanymi kosztami. O wszystko zadba Decorum. Więcej na bemowo.pl i decorum.eu.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: I po reklamie.

0: Do szkoły, do pracy odwożą was Calvin Harris i Rihanna. 27 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To czas na naszą zabawę do tablicy. Proszę, kategoria dzisiaj to matematyka. Będziecie nas grillować. Wszyscy się będą świetnie bawić, słuchając, jak cierpimy i nic nie wiemy. Jest z nami drużyna leniwych paraboli za kierownicą Marysia, a z tyłu Aniela i Marcelina. Cześć,
0: dzień
3: dziewczyny.
0: Dobry.
3: Jezus, jak super was słyszeć. Słuchajcie,
0: jak bardzo się cieszycie, to jest pierwsze pytanie do was. Jak bardzo się cieszycie z tego, że będziecie zaraz grillować Filipa z matematyki?
3: Się cieszymy. Dobra, zaczynamy tę zabawę. Filip, puszczaj dżingiel.
4: Nie ma co.
2: Do tablicy, proszę.
4: Dobra, w takim razie kategoria jest matematyka.
3: Głośno i wyraźnie zadajecie nam pytanie, znaczy Filipowi, pytanie numer jeden. Nie wiem, czy Aniela, czy Marcelina.
4: Matko Bosko, jeszcze.
5: Aniela zaczyna. Aniela zaczyna.
3: Aniela, dobra.
5: Ile to trzy pierwiastki z pięciu?
3: Ile co jest?
0: Trzy pierwiastki z pięciu.
4: Powiedz mi, z której jesteś klasy podstawówki? To brzmi, jakby to było zadanie, wiesz, ze studiów,
0: no
4: nie?
0: Prawie.
3: Ty się nie wybiguj!
4: Jezus, 1,70? No. Czy dobrze zgadłem, czy nie zgadłem?
5: Nie.
3: 1,7?
4: 1,7.
5: Nie.
0: Bu.
3: Dobra, dajmy szansę na drugie, Drugie pytanko.
5: Nie.
0: Uwaga. Napięcie rośnie. Filip, jak się masz?
4: Drugie pytanie, dawaj.
5: 5 razy 30 razy 0.
4: 5 razy 30 razy 0?
3: Filip. Nie, moi drodzy, co to myśleliście, że z amatorem? Oczywiście, że 0, nie? No.
0: Wszyscy wygrywają, dziewczyny, super, że byłyście z nami. No i leci do was oczywiście stówka kieszonkowego do wydania w sklepiku albo w, nie wiem, w papierniczym, zabawkowym, gdziekolwiek zechcecie wydać te pieniądze.
3: Będą wiedzieć, dobra, a ty tam niby wiesz, tak się mnoży, ale te pierwiastki to ci słabo szły, wiesz?
4: Pierwiastki to jest słowo na P, które najbardziej nie lubię, no.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
4: Matko Boska.
3: Leniwe parabole, jesteście najlepsze. Piona dla was i dzięki bardzo.
4: Ale powiedzcie mi, ile to jest tak naprawdę?
3: Ja wpisałem, ale Google też nie wie.
0: Wie, może napisać?
3: 6,71.
0: Świetnie. Jakby was ktoś pytał na matmie, to już wiecie.

0: Pomylili się, było z tego trochę zamieszania, ale się przyznali, przeprosili. I tak sobie myślę, tam w tym biurze RCB to musiało być takie: ej, Marcin, umiesz skasować poprzednią wiadomość? To są takie właśnie klasyczne bingo wymówkowe, no.
1: Przepraszam, czy jest ktoś na sali, kto potrafi obsługiwać projektor?
2: O, przepraszam, załącznik się chyba nie załączył.
0: Przepraszam, coś mi się kliknęło i chyba nie działa, nie?
1: A, tak, no, korki były straszne, nie?
2: Pies mi uciekł podczas spacerów, strasznie, godzinę go goniłam.
0: Da się to wszystko wytłumaczyć, to wszystko się da wytłumaczyć.
1: Biuro RCB miało niesamowity dzień.
2: Ta nowa aktualizacja to jest po prostu jakiś dramat.
0: Ściąga się i ściąga.
1: A na XP działało. Reklama.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Na dziś albo na nasz koszt.
5: Ta, jasne.
6: O, Delio!
7: Serio?
6: Serio!
7: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Ile tankujemy?
13: 1000 litrów.
12: Ile?
13: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
12: Wow! Kiedy?
13: Startujemy 10 października.
12: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
13: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
13: Jedziemy razem.
14: Szukasz spokojnego miejsca dla siebie i swojej rodziny? Już w najbliższą sobotę, dzień otwarty w Kuropatwy 12. Bliskość Lasu Kabackiego, podwyższona wysokość wnętrz i możliwość montażu kominka tworzą tam wyjątkową przestrzeń do życia. W tym dniu czekają na ciebie rabaty aż do 21 tysięcy złotych, a także bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym oraz architektem wnętrz. Kuropatwy 12. Mieszkania przy Lesie Kabackim. www.magdom.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: dobrze to buja, co? Bo ma dobrze bujać. 7:47, a to był kawałek Sexy Magic w RMF Max. Uwielbiamy wam grać takie hity od samego rana.
1: Co się dobrego we wtorek może wydarzyć? Bardzo proszę. No pozornie nic, a tak naprawdę może się wydarzyć absolutnie wszystko.
2: Bo jak ci wpadnie na konto po południu na przykład, a nie wiem, strzelam, 1 000 000 złotych, no to sami pomyślcie, możesz jutro nie iść do pracy.
1: Tak.
2: Możesz polecieć na drugi koniec świata.
1: Możesz.
2: Możesz zrobić sobie, nie wiem, remont mieszkania.
0: Remont mieszkania?
2: A co tam, kupisz te inne mieszkanie dodatkowe.
0: 1 000 000 złotych czeka na ciebie w RMF Max. Wczoraj Konrad wygrał 7 000 w sejfach, dzisiaj ogromne pieniądze również są w grze.
2: No, zostań milionerem.
1: Śmiało.
2: Spróbuj. Śmiało.
1: To jest naprawdę bardzo proste. Zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em, albo wejdź się do zabawy przez rmfmax.pl, bo możesz zgarnąć 1 000 000 złotych.
2: Powtórzę, hasło Max na 7467. Bawimy się, wygrywamy.
1: No to raz jeszcze ważny numer, najważniejszy chyba dzisiaj, 7467, szli hasło Max teraz i zagraj o 1 000 000 złotych w RMF Max.

0: Ale to jest pobudka przy tym numerze Where is my husband i Ray dla was w RMF Max i 5 minut zostało do 8.
1: Będą nowe pociągi, szybsze, piętrowe, ładne, będą ładnie jeździć po naszych starych torach, nawet 200 na godzinę. Jeszcze nie wiadomo, jak będą wyglądały w środku, ale mają już takie rozkładane fotele, cuda, nie widy, natomiast z zewnątrz właśnie to będzie takie pendolino do kwadratu,
0: czyli?
1: Bo będą właśnie piętrowe duże.
2: Wspaniale. W takim razie teraz spóźnienie będziemy mierzyć w metrach nad poziomem toru. A za chwilę będą ważne informacje punktualnie o godzinie 8, także koniecznie zostańcie, posłuchajcie Flash, Sport i prognoza pogody w RMF Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
11: Oszczędzaj z Air Arabia. Leć z Warszawy już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
12: Co robisz w weekend?
13: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
12: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
13: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
12: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
13: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
12: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
14: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
15: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
16: Kupra podnosi tętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 900, a Formentor od 119 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj, sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łobuszańskiej 72.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Na zegarach punktualnie 8. Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry ponownie.
5: Flash Sport Pogoda.
6: Kierowcy muszą głębiej sięgać do kieszeni. Nie chodzi tym razem o ceny paliw. W górę idzie OC, najmocniej od 2,5 roku. Obecnie średnia krajowa cena samochodowej polisy to 653 zł. O 29 zł więcej niż przed miesiącem, a powodem są rosnące koszty likwidacji szkód.
7: Możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
6: Ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Oszczędności nie są wykluczone. Można zawsze pokombinować i zarejestrować pojazd w innym województwie. Najdroższe stawki za OC mamy w Gdańsku, średnio 877 zł, najtańsze w Opolu 639 zł, w Rzeszowie 647 i w Kielcach 680. Kierowcy samochodów nie są jednak jedynymi, którym państwo zamierza dokładniej zaglądać pod maskę. Rząd bierze na celownik elektryczne jednoślady. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej.
8: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu.
6: Tyle Magdalena Greinert, wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, podkreśla, że przepisy mogłyby wejść w życie jeszcze w tym roku. Cyberkaretka pomoże polskim szpitalom, ma ruszać na ratunek placówkom, w którym doszło do ataku hakerskiego. Eksperci ze specjalistycznym sprzętem przyjadą i pomogą opanować skutki działań cyberprzestępców.
9: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana. Chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy.
6: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia. Po ponad 20 latach gry Leo Messi dziś oficjalnie pożegna się z reprezentacją Argentyny. To będzie jego ostatni mecz, starcie z Beninem w Buenos Aires w nocy, początek o godzinie 1 polskiego czasu, a więcej sportowych rewelacji już teraz. Zostańcie z nami.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Po rzucie karnym piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Co w takim razie zdecydowało o losie Polaków?
10: Jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
6: Tyle Cezary Dziwiszek. Hubert Hurkacz za burtą turnieju ATP w Pekinie. W półfinale pokonała go kontuzja. Polski tenisista skreczował w drugim secie starcia z Australijczykiem Alexem de Minorem. A do kolejnego pojedynku szykuje się Iga Świątek. W 1/8 finału w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie powalczy z Amerykanką Iwą Jowicz. To jutro. Godzina nie została jeszcze ustalona.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Mamy dziś klasyczną ofertę Last Minute od października. Korzystajmy, póki jest dostępna. Od piątku ma być chłodno i deszczowo, ale do czwartku włącznie możemy się cieszyć ze słońca i całkiem przyzwoitych temperatur. Od 18 nad morzem przez 21 stopni w centrum do 22-23 kresek na południu i na południowym wschodzie Polski.
5: Ania, a mogłabyś nie przychodzić od piątku?
6: Wiesz co?
11: Bo będą złe pogody, to chciałem wyjaśnić, tak?
6: Ja mam tylko dobre. Postaram się.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Gramy hity na maksa.
11: No ale może chociaż biometr będzie fajny.
5: Dobra, no,
11: na pewno. Ania jak przychodzi, to się od razu robi cieplej. 4 minuty po godzinie 8.
6: Mam nadzieję.
11: Ale dlatego się robi teraz chłodniej, bo Ania odchodzi. No i taki
13: ale
11: poranek.
13: Nie? Biometr cały czas okej, chyba.
5: Petarda.
11: Dzięki, Ania, że wpadłaś.
6: Ja ci nie dam podwyżki.
11: Dzięki, fajnie, że wpadłaś, Ania.
13: Jest to jest dzięki. Wstawaj, nie udawaj. Wszyscy tu się lubimy.
11: Klimer Karola Matełko.

0: Guru Josh Project Infinity. 10 minut po godzinie 8, ale teraz to się dopiero zrobi.
1: No właśnie, słuchajcie, dla nas to jest też taka nowość, jakiś taki przeskok, próbujemy się z tym też oswoić, no ale największa kasa, jaka jest do wygrania w radiu, jest teraz też do wygrania w RMF Max.
2: No, no tak i
1: jest,
2: słuchajcie, no. U nas można zgarnąć normalnie najprawdziwszy 1 000 000 złotych, tak. To jest RMF Max.
1: Ale dla tych, którzy nas teraz słuchają, mamy coś, co może sprawić, że właśnie wam będzie łatwiej go wygrać, no.
0: Także taki prezencik od nas, nie? Jeśli zgłosicie się teraz, bo na słyszycie, to wasze szanse pomnożymy. No jakbyście obstawiali, ile?
1: No dajmy dużo.
0: No to dajmy dużo. 377 razy, czyli jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił do zabawy o 1 000 000 złotych, 377 razy.
2: No nie? To hop, hop, hop, zgłaszamy się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 492 z VAT-em albo przez rmfmax.pl, gdzie wam wygodniej, wszędzie takie same szanse macie.
1: Hasło Max 7467 mnożymy razy 377 teraz.
2: I teraz?
0: Człowieku, 1 000 000 złotych. Przecież za to można sobie kupić...
2: Co? Wszystko! No wszystko.
0: 1 000 000 złotych masz.
1: Dużo jest, no.
2: Ślimax na 7467 teraz.

0: Robin Schulz, 20 minut po godzinie 8. Moi drodzy, ale się bawimy w RMF Max. To jest poranek, to jest wstawaj, nie udawaj. I przenosimy się do sąsiada. Ja, wiadomo.
1: Tak jest, na tegorocznym Oktoberfest padał rekord za rekordem. W Monachium, w którym Oktoberfest się odbywał, pojawiło się, słuchajcie, w 2 tygodnie prawie 7,5 miliona gości, którzy chcieli w tym wydarzeniu uczestniczyć. Ale był jeszcze jeden rekord, jeszcze lepszy. Policzono, że aż 105 tysięcy razy próbowano ukraść kufle festiwalowe.
2: Aha, czy nie, że 105 tysięcy kufli naraz ktoś próbował wynieść?
1: Nie, tylko przez całą imprezę, na pamiątkę ludzie sobie zabierali.
2: Ciekawe, co się mówi, jak chcesz wynieść kufel z imprezy.
0: No, jak to co? Ja nie dam rady? Potrzymaj mi kufel. Ja.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mercedes-Benz już od 99 900 zł. W Autotorino Warszawa trwa wyprzedaż samochodów używanych. Mercedes-Benz GLA, CLA, GLE i wiele innych modeli teraz w obniżonych cenach. Samochody dostępne od ręki, sprawdzone i objęte programem Mercedes-Benz Certified. Nie czekaj, aż upatrzony model zniknie z oferty. Zapraszamy do Autotorino Warszawa, ulica Daimlera 1.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
16: Ktoś powiedział pyszne.pl.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
19: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
19: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzywu.
9: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
10: Hi, this is Denzel.
2: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max.
3: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Love is the answer śpiewa Morandi w numerze Angels, a jest 8:31.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Polska to jest kraj, gdzie mamy 40 milionów selekcjonerów, a wczoraj przegraliśmy i tak z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
2: I każdy może powiedzieć, a co powinni byli zrobić lepiej? No, meczy teraz było dużo, następny dopiero w listopadzie, więc do tego czasu można wiele rzeczy poprawić.
3: Ciekawy. Co można na przykład zrobić? Można na przykład strzelić więcej bramek.
0: Albo na przykład nie strzelić w jednym meczu 6, tylko po prostu podzielić to sobie, nie wiem, po 2 bramki na 3 mecze, nie?
2: No, można jeść mniej glutenu, szybciej biegać.
3: Na przykład, albo nie myślisz, że jak w każdej pracy jest ten jeden chłop, który odwali za ciebie robotę, tylko że też coś jednak musisz zrobić, bo ci płacą.
2: Co piłkarze mogliby zrobić lepiej? Co powinni zrobić lepiej następnym razem? Dajcie nam znać głosóweczką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Czekamy na wasze fachowe porady.
0: A wiadomo, że jesteście najlepszymi selekcjonerami porannymi, więc tym bardziej nagraj głosówkę, jeżeli absolutnie jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć, a kto wie, być może to dotrze do Cezarego Kuleszczy.
4: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Do piłkarzy mogłoby dotrzeć przede wszystkim.
2: A kto wie?
0: A kto wie?
3: Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: To ja to mówiłem.

0: RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
2: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Marzysz o nowym, wygodnym mieszkaniu w Warszawie w cenie poniżej 600 tysięcy złotych? Zwoleńska Trakt. Już gotowe. Dostępne w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. Bezpłatna konsultacja z doradcą kredytowym. Do 10 tysięcy na wykończenie mieszkania. Nawet do 25 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie. Zwoleńska Trakt. Mieszkania w harmonii z naturą. www.magdom.pl.
4: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Krzychu.
10: Sylwia.
11: We are the Swedish House Mafia.
12: Hey, this is Taylor Swift.
13: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
17: Ma być pięknie, ma być słonecznie i ma być, no, przyzwoicie, jeśli chodzi o wartości na termometrach w Warszawie. Kolejny piękny dzień przed nami. Pozostańmy przy tym, co może dziś, bo w kolejnych dniach nie będzie już tak kolorowo, już tak pięknie. Jutro jeszcze rzeczywiście możemy liczyć na słońce i nawet do 24-25 stopni, ale już pojutrze ta pogoda niestety będzie się zmieniała, no i pojawią się ciemniejsze chmury. Dziś trochę silniej wieje, to trzeba brać pod uwagę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel

Mi Chico, soczyste latino w dużej dawce, DJ Goya, Jason Derulo i Melody, to jest RMF Max Warszawa. Zaglądamy na Żoliborz, gdzie w ten weekend skończyła swoją działalność po 13 latach kultowa knajpa Prochownia, gdzie no, nie tylko można było czegoś się napić i zjeść, ale było to też takie miejsce spotkań kulturalnych, wystaw, plenerowe kino i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze to wszystko w klimatycznym budynku dawnej Prochowni Cytadeli w Parku Żeromskiego. Także nic dziwnego, że mieszkańcy już tęsknią Żoliborza. No a jak było tak dobrze, to dlaczego Prochownia kończy działalność? Dlatego, że Urząd Dzielnicy Żoliborz nie przedłużył jej dzierżawy budynku. No i tutaj zdania są podzielone, bo dzielnica Żoliborz twierdzi, że nie ma mowy o żadnym automatycznym przedłużaniu umowy. No a z kolei właściciele lokalu mówią, że jest taki zapis w umowie i oni wysłali pismo, ale przez ładnych parę miesięcy nikt im na nie nie odpowiedział. Nie wiem, kto tu ma rację, ale no, mail do stołecznych urzędników bez odpowiedzi, no jakoś tak nie byłbym zszokowany. No, w każdym razie, jak się knajpa z dzielnicą ostatecznie nie dogadają, to będzie nowy konkurs, no i prawdopodobnie lokal długo nie będzie stał pusty, ale jeśli coś się otworzy, to dopiero w przyszłym sezonie. No szkoda trochę, ale na pocieszenie Oskar Cyms, bez końca.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupra podnosi pętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 900, a Formentor od 119 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj, sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łobuszańskiej 72.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Oszczędzaj z Air Arabia. Leć z Warszawy już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: I po reklamie.
12: Karolina.
13: Marek.
12: Zuśka.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Hey, it's Dua Lipa.
16: Hey, this is Kygo.
17: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Warszawa 95 i 8 FM.
20: Punktualnie godzina 10 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. W Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mowa o ostatnim ataku hakerskim na platformę wakacje.pl. Po wyciekach danych z systemów, takich jak firma MyDoktor, Fakturownia i Enelmed, pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy.
21: Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
20: Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
19: Słuchacie RMF Max.
20: A my wciąż ostrzegamy kierowców z S8 na Mazowszu. W wypędach między węzłami Opacz i Janki zderzyło się 5 pojazdów. Zablokowane są pasy lewy oraz zjazdowy z S8 w kierunku Wrocławia. Tylko u nas, tylko w RMF Max Warszawa. Sprawdzone informacje w skrócie. Kierowca potrącił kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyzna, który w weekend doprowadził do wypadku w Piastowie, jest już w rękach służb.
22: Do tego dramatycznego wypadku doszło na jednym z oznakowanych przejść dla pieszych w Piastowie. Rozpędzony Mercedes uderzył w przechodzącą dziewczynę, a kierowca zamiast udzielić jej pomocy odjechał. Nieprzytomną 20-latkę leżącą na ulicy znalazł dopiero patrol policji.
20: Moi policjanci natychmiast ruszyli do akcji.
22: Rozpoczęli obławę, sprawdzono monitoring oraz logowania telefonów komórkowych. Przed południem antyterroryści weszli do jednego z mieszkań w Piasecznie. Zatrzymano tam poszukiwanego kierowcę, który miał w organizmie ponad promil alkoholu, a także podróżującą z nim pasażerkę. Mężczyzna, który był już wcześniej dobrze znany policji, jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty w prokuraturze.
20: Tyle od Przemka Mzyka. Ranna kobieta walczy o życie w szpitalu. Lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej. To teraz jesieniarze i jesieniary z Warszawy. Jeżeli podążacie za modą, no to w tym roku dominują czerwień, burgund i brąz. No ale to nie wszystko.
23: Taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również komierzy
13: tematyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
15: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
13: To takim fajnym rozwiązaniem na łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą.
20: Ze stylistką z Warszawy rozmawiał Michał Dobrołowicz. No i na koniec uwaga, Muzeum Warszawy odsłania niedostępne na co dzień dla zwiedzających kulisy. A dlaczego? No bo świętuje swoje 90. urodziny w ramach projektu 90 na 90 dookoła muzeum. Publiczność zobaczy, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji kultury stolicy. No i pozna jej cały zespół. No i do 1 lutego 2027 zaprezentuje 90 rzeczy związanych ze swoim codziennym działaniem. No a teraz już czas na prognozę pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
20: Na pogodowych mapach widać przepiękne słońce, widać błękit na całego nad Warszawą. No i trzymajmy się tego, że prognozy będą dla nas łaskawe również jutro. Dziś na termometrach maksymalnie nawet 21 stopni, jutro nawet 24-25 kresek, w słońcu pewnie więcej. Bardzo przyjemne wiadomości i niech tak zostanie. Niestety nie zostanie. Specy od meteo mówią, że gdzieś tam od piątku już zacznie się ta pogoda psuć i 13 stopni na termometrach będzie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: No jeżeli chodzi o nietypowe święta, to słuchajcie, mamy dzisiaj Dzień Borsuka, tak kalendarz podpowiada. No i taki niedoceniany ten borsuk, a ja tu sobie czytam, że to jest podobno najmądrzejsze zwierzę w lesie. Także bądźmy jak borsuk. Swedish House Mafia, Lucky Lake, Happiness is so sad. Dawid Miązek, zapraszam.

My body isn't ready, to jest Somber, słuchacie RMF Max. Przypominajka, że my w RMF Max mamy pytanie dnia, do którego niedługo sobie pewnie wrócimy. Pytamy o najciekawsze, najbardziej nietypowe ksywki waszych kolegów i koleżanek z pracy. Zaskoczcie nas, to na pewno się znajdą jakieś gadżety RMF Max. Można pisać na 3001, można głosóweczkę nagrać na Messengerze RMF Max. Śmiało. Fukaj tymczasem z nami Vito Bambino. Gdzie nas zabiorą? No właśnie tam. Zabiorę cię tam.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ile tankujemy?
8: 1000 litrów.
7: Ile?
8: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Wow! Kiedy?
8: Startujemy 10 października.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
8: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
10: Jedziemy razem.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Alchmata i Ring My Bell. To jest RMF Max, a my wracamy do pytania dnia. Dzisiaj pytamy o najciekawsze ksywki waszych znajomych, waszych kolegów, koleżanek z pracy. Ktoś mi tu napisał SMS-a. Mamy kolegę, który ma pseudonim L4. Łatwo się domyślić dlaczego. Kolejna wiadomość. Mamy kolegę, który ma ksywkę sushi, ale nie dlatego, że jest fanem, tylko dlatego, że kiedyś przyniósł wędzoną rybę do pracy i podgrzał ją w mikrofali.
1: Ojej, poczułem ten zapach, słuchajcie.
0: Tutaj Michał napisał wiadomość, że u nich w pracy jest komandos. Po pierwsze dlatego, że kiedyś służył w wojsku, a po drugie dlatego, że jest człowiekiem od zadań specjalnych. Cokolwiek by to znaczyło. No jeszcze są trunki komandos, ale mam nadzieję, że to nie od tego ta ksywka. I tu jeszcze Marlenka napisała, że na nią wszyscy w pracy jakiś czas temu zaczęli mówić Marley, a teraz to już nawet mąż tak do niej mówi. No, słuchaj Marlena, zawsze lepiej jak mąż mówi Marley niż moja stara. Ale łap Marlenkę, gadżety RMF Max, a jeszcze parę mam pod ręką, także śmiało. Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max albo piszcie SMS-y na 3001. Najciekawsze ksywki waszych znajomych z pracy.

0: Karol G, w RMF Max i Baby Wow. Wow, to wczoraj mieliśmy oglądając, słuchajcie, finał 1 z 10, jeżeli was ominęło, wielki finał, w którym padł rekord punktów. Pan Sebastian 1016 punktów zdobył, odpowiedział na każde pytanie, zmasakrował konkurencję i zgarnął 40 tysięcy złotych za to. No i brawo, ale słuchajcie, no, pan Sebastian to musiał pewnie dużo czytać, przygotowywać się, ćwiczyć i zgarnął 40 tysięcy, a wy dosłownie musicie zrobić jeden ruch ręką i możecie zgarnąć milion, okrąglutki milion w złotej kumulacji w RMF Max. No nie, no żeby już było totalnie łatwo, to my jeszcze teraz, przez najbliższych 10 minut, pomnożymy wasze szanse na zgarnięcie tych pieniędzy 450 razy, bo mamy rundę bonusową, a dlaczego nie? I jak teraz do nas wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92 albo wbijesz na www.rmfmax.pl i tam dołączysz do zabawy, no to masz nie jedną jak standardowo, tylko właśnie 450 szans na to, że będziesz w finale, a w tym finale powalczysz nawet o milion, a co najmniej 5000 zł dajemy za samo odebranie telefonu w finale. To nie jest jeden z 10, tu musisz tylko na jedno pytanie odpowiedzieć. Chcesz zgarnąć kasę? No jak chcesz, to wchodź na rmfmax.pl albo ślij hasło MAX pod 7467. MAX.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie.

0: rabaty.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
5: Ktoś powiedział pyszne.pl.
6: Kochanie, słyszałeś to?
7: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
6: Duch?
7: To Halloween w Zamku Książ.
8: Miało być trochę strasznie.
6: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
8: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
6: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
8: Wracamy?
6: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
9: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: I po reklamie.
14: Mam na imię Jadek.
15: A ja Daniel.
16: Cześć, tu Roxy Węgiel.
17: Cześć, tutaj Trip.
18: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
5: Na pogodowych mapach widać przepiękne słońce. Widać błękit na całego nad Warszawą. No i trzymajmy się tego, że prognozy będą dla nas łaskawe również jutro. Dziś na termometrach maksymalnie nawet 21 stopni. Jutro nawet 24-25 kresek. W słońcu pewnie więcej. Bardzo przyjemne wiadomości. I niech tak zostanie. Niestety nie zostanie. Specy od meteo mówią, że gdzieś tam od piątku już zacznie się ta pogoda psuć i 13 stopni na termometrach będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargały.

Britney Spears, to jest RMF Max Warszawa, zbliżamy się do godziny 11. Słuchajcie, ale w ten tydzień naprawdę mocno się zapowiada, jeżeli chodzi o koncerty w stolicy. Często jest dobrze, a teraz jest bardzo dobrze. No, bo na przykład w tym tygodniu, konkretnie w piątek, w Proximie będziemy mieć koncert Opała, premierowy koncert związany z premierą jego nowej płyty Opa 7. I to nie koniec fajnych piątkowych opcji, bo w klubie Explosion z kolei wystąpi inna młoda gwiazda polskiego hip-hopu, Wac Toja. No i już jutro i pojutrze dwie świetne opcje koncertowe na Torwarze. Dwa koncerty w ramach trasy Odpowiedni Moment Tour daje Mrozu i to będą przede wszystkim materiały z jego nowej płyty Wszystko, czego chciałem. Natomiast też na Torwarze, ale w sobotę absolutna topowa gwiazda K-popu, czyli Jay Park wystąpi. No i bilety tam się rozeszły jak świeże bułeczki, ale widziałem, że jeszcze coś tam można w Resellu zgarnąć, także można polować. Dobra, wracamy do tego Mroza, który w środę i w czwartek gra na Torwarze. Mrozu i Kacperczyk, Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
9: A wiesz dlaczego?
8: No właśnie nie.
9: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
8: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: To brzmi jak przemyślany wybór.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: Na dziś albo na nasz koszt.
12: Ta, jasne.
13: O, Delio!
14: Serio?
13: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka.

0: Zińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: I po reklamie.
7: Witajcie, mam na imię Klaudia.
8: Cześć, jestem Kuba.
9: Hi, this is Britney Spears.
10: Hi, this is David Guetta.
11: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Warszawa 95 i 8 FM.
14: Punktualnie 11. Zapraszamy Was na świeżą porcję informacji. Czas na Flash. Anna Łopuszańska, zapraszam. Szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedury wysyłania alertów. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego.
15: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
14: O szczegółach informował Krzysztof Zasada.
13: Słuchacie RMF Max Warszawa.
14: A dwójka na Mazowszu może się korkować. To jest odcinek między węzłami Biskitki Pruszków. Po zderzeniu pojazdów i najechaniu na bariery w pasie rozdziału zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Polacy marnują jedzenie. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie. Jak zapatrują się na to mieszkańcy stolicy?
16: Nikt jedzenia normalnie nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
17: Każdy teraz gania, goni za wszystkim, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
18: Karatkę jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
19: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
18: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
19: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
17: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne, bez nawozu. Eko, prawdziwe eko.
14: Mówili mieszkańcy Warszawy, rozmawiał z nimi Jakub Rybski. Na teraz Wielki Świat z wielkiego ekranu. Debiut, komediowy musical w reżyserii i według scenariusza Jesse'ego Eisenberga, w którym główne role grają Julianne Moore i Paul Giamatti. Otworzy warszawski festiwal filmowy. Aktor i reżyser od niedawna z polskim paszportem zareagował na te wieści entuzjastycznie.
20: You know, it's a second home.
14: Wiecie, no, Warszawa to mój drugi dom, drugie ulubione miejsce na ziemi, po Nowym Jorku. Mówi nam Eisenberg, festiwal potrwa od 9 do 18 października. 10 października, czyli w najbliższą sobotę, wypada Dzień Gier Planszowych, dlatego polecamy warszawiakom i warszawiankom taki sposób spędzania wolnego czasu. To doskonały trening pamięci i analizy. Do tego takie regularne granie poprawia kondycję psychiczną i redukuje stres. W Warszawie lokalne instytucje i miejsca organizują specjalne rozgrywki. Sprawdzajcie koniecznie strony, a my do tego tematu jeszcze wrócimy. To wszystko na teraz. Wracamy do Was punktualnie o 12, a teraz najnowsza prognoza pogody.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
14: Pięknie, słonecznie i przede wszystkim całkiem fajnie, bo ciepło, 21 stopni maksymalnie w Warszawie. No błękit na razie dominuje na warszawskim niebie i chyba tak pozostanie. Jedynym minusem jest dziś trochę silniejszy wiatr momentami, rzeczywiście. On trochę obniża te wartości na termometrach, ale i tak nie jest źle. W słońcu można się powygrzewać, jest przyjemnie i oby tak dalej. Jutro na termometrach nawet do 24-25 stopni i ma być całkiem przyjemnie, słonecznie. No takie informacje lubimy przekazywać.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: No, to o pogodzie już wszystko wiemy. Najważniejsze informacje też odhaczone. Możemy po 11 z czystym sumieniem wracać do muzyki, i to takiej muzyki z górnej półki. Temper City i Self-Aware. Dawid Miązek, to jest RMF Max. Zapraszam jeszcze przez godzinkę. No!

teraz wyobraźmy sobie, że tego numeru słuchamy na jakiejś takiej plaży z białym piaskiem, gdzieś tam palmy nad nami szumią, jakiś napój z palemką i naprawdę czujemy się jak w raju, bo to jest piosenka właśnie o raju na ziemi. Paraiso, Lost Frequencies i Mary Fresh w RMF Max. Okej, na plaży słuchałoby się świetnie, no ale w pracy, jak jesteśmy, też ładnie wchodzi, można się oderwać na chwileczkę. I przy tym numerze, który za chwilę też się oderwiecie, ale już bardziej nóżka będzie chodzić. Cake by the Ocean or Dance.

0: Everlasting od Armina van Buren i Saszy. To jest RMF Max. Słuchajcie, ostatnie dni nas bardzo wiele uczą pożytecznych rzeczy, na przykład tego, że pizza odgrzewana z mrożonki jest niedobra, chyba że masz procent od sprzedaży, to wtedy już się robi dobra. Tak zwane prawo youtubera. No ale słuchaj, jak zgarniesz 1 000 000 złotych w RMF Max w złotej kumulacji, to ty nie musisz się przejmować odgrzewaną pizzą. Ty sobie możesz do końca życia zamawiać najlepszą pizzę z najlepszej pizzerii w mieście i to tę dużą XL, nie średnią. I to jeszcze z dodatkowym sosem. I cały czas sporo kasy ci zostanie. Chociaż oczywiście wierzę, że wydasz te pieniądze jakoś sensowniej. 1 000 000 złotych. No jest co wydawać, tylko najpierw trzeba po te pieniądze sięgnąć, a to na szczęście też nie jest takie znowu trudne. Wystarczy wysłać SMS-a do nas. 7467 pod ten numer ślesz hasło MAX za 4,92 i dajesz sobie w ten sposób szansę, że się usłyszymy po południu, że znajdziesz się w finale złotej kumulacji. Tam za samo odebranie telefonu już masz 5 000, a może być dużo, dużo więcej, może być nawet 1 000 000 złotych. Albo 7467 i hasło MAX, albo wchodź do gry na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych czeka na pizzę albo na co chcesz. Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mercedes-Benz już od 99 900 zł. W Autotorino Warszawa trwa wyprzedaż samochodów używanych. Mercedes-Benz GLA, CLA, GLE i wiele innych modeli teraz w obniżonych cenach. Samochody dostępne od ręki, sprawdzone i objęte programem Mercedes-Benz Certified. Nie czekaj, aż upatrzony model zniknie z oferty. Zapraszamy do Autotorino Warszawa, ulica Daimlera 1.
5: Na dziś albo na nasz koszt.
6: Ta, jasne.
7: O, Delio!
8: Serio?
7: Serio!
8: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Foniks Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Foniks Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Skała Afrodyty. Plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Ile tankujemy?
15: 1000 litrów.
14: Ile?
15: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
14: Wow! Kiedy?
15: Startujemy 10 października.
14: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
15: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
14: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
15: Jedziemy razem.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
16: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
1: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
17: Warszawa 95 i 8 FM.

Tame Impala i Loser. To jest RMF Max Warszawa. Pogoda za oknami może być troszeczkę myląca, no ale wszyscy wiemy, że wakacje już niestety dawno za nami, lato za nami. A tu okazuje się, warszawscy drogowcy cały czas odpalają wakacyjne remonty. Tak, te remonty, które miały być prowadzone w wakacje, kiedy jest mniejszy ruch, to właśnie zaczynają się teraz. Na przykład remont ulicy Koszykowej. Koszykowa została niedawno rozkopana. Miała być latem, jest wczesną jesienią. Dlaczego? No, drogowcy się tłumaczą, że musieli czekać na tramwajarzy. Tramwajarze się spóźnili z remontem torów, nie można było tamtędy puścić objazdów, no i dopiero teraz można zacząć. A z kolei tramwajarze się pewnie tłumaczą, że hydraulicy coś tam zawalili, że jakiś rur nie dokończyli. Hydraulicy marudzą na elektryków, no i to po prostu jak remont w domu, nie? Znamy to. Brakuje tylko jeszcze szwagra, który przyjdzie i powie, a kto wam to tak zepsuł? Nie dojdziesz kto winny, ale stać w korkach trzeba. Ava Max i Alan Walker, Fate w RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Cena przed obniżką 12,99.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

0: czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Ursus.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Pięknie, słonecznie i przede wszystkim całkiem fajnie, bo ciepło. 21 stopni maksymalnie w Warszawie. No błękit na razie dominuje na warszawskim niebie i chyba tak pozostanie. Jedynym minusem jest dziś trochę silniejszy wiatr momentami, rzeczywiście. On trochę obniża te wartości na termometrach, ale i tak nie jest źle. W słońcu można się powygrzewać, jest przyjemnie i oby tak dalej. Jutro na termometrach nawet do 24-25 stopni i ma być całkiem przyjemnie, słonecznie. No takie informacje lubimy przekazywać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin. RMF Max.
8: RMF Max Warszawa.

A kto nam tak ładnie pośpiewał? No oczywiście, że Dawid. Dawid Podsiadło, To co masz ty w RMF Max tuż przed godziną 12. No to też Dawid, ale Miązek, bardzo wam za dzisiaj dziękuję i słyszymy się jutro po 9 jak zawsze. Za chwilkę Aśka Mełz i Irek Jakubek i wszystko gra. Trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Szukasz spokojnego miejsca dla siebie i swojej rodziny? Już w najbliższą sobotę, dzień otwarty w Kuropatwy 12. Bliskość Lasu Kabackiego, podwyższona wysokość wnętrz i możliwość montażu kominka tworzą tam wyjątkową przestrzeń do życia. W tym dniu czekają na ciebie rabaty aż do 21 tysięcy złotych, a także bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym oraz architektem wnętrz. Kuropatwy 12. Mieszkania przy Lasie Kabackim. www.magdom.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
2: I po reklamie.
5: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
6: Cześć, jestem Angelika.
7: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
8: Cześć kochani, z tej strony

0: Punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. Co to oznacza? No to oznacza tylko jedno. Flesz Anna Łopuszańska, zapraszam. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze lokalne szlaki atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
1: Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie.
0: O nowej trasie rozmawiała Agnieszka Wyderka.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Impas w sprawie wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Mijają kolejne tygodnie śledztwa. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta podkreślają, że brak informacji z prokuratury w sprawie placówki wstrzymuje ich działania. Przypomnijmy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny KO Dawid Kasprzyk został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
3: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
4: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
0: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Rząd bierze się za elektryczne jednoślady. Resort infrastruktury planuje zmiany. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej.
5: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu. Po zmianach będzie można je pozostawiać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
6: Wiem, że jest to jako kierowca, jako pieszy, widzę, że jest to zagrożenie, no bo wielokrotnie gdzieś tam z takimi, widzę takie niebezpieczne zachowania w wydaniu tych osób jeżdżących na tych hulajnogach, więc na pewno potrzebne są jakieś zdecydowane działania.
5: Usłyszałam od mieszkańca Warszawy.
0: Magdalena Greinert. Tymczasem zbiórka orzechów i żołędzi dla zwierząt w warszawskim ogrodzie zoologicznym zakończona. Cóż, to poinformowało samo warszawskie zoo. Opiekunowie wykorzystują te orzechy jako nagrodę podczas treningów medycznych, a także jako formę urozmaicenia środowiska, która wspiera dobrostan zwierząt. Smakołyki są ukrywane na wybiegach, dzięki czemu zwierzęta muszą ich szukać, zbierać i wydobywać. Wszystkim zaangażowanym w akcję zoo dziękuję. No a teraz czas już na informacje od naszych lokalnych speców od meteo. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
0: Za oknami pięknie, no i tak będzie przynajmniej jeszcze jutro, twierdzą specy od meteo. W Warszawie dominuje słońce, pięknie, słonecznie do końca dnia, wiatr wieje umiarkowanie chwilami nieco silniej, ale to możemy pominąć. Poza tym do 20-21 stopni maksymalnie, w słońcu pewnie trochę więcej. Jutro, no uwaga, nawet do 24-25 kresek, a na niebie ponownie słońce. Niestety pogoda ma się popsuć już w piątek. 13 stopni będzie chłodno i nie dość, że chłodno, to jeszcze szaro.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: I to jest idealny moment. Idealny moment na pierwszą popołudniową kawkę.
8: Tak, bo wszystkie wcześniejsze to wcale nie były popołudniowe i nawet jak były dobre, to na pewno nie były tak dobre.
7: Asia Małysz, Irek Jakubek, RMF Max. Hej, witajcie.

0: Czy widzieliście jakiś fajny samochód dzisiaj? 12 minut po 12, bo właśnie sobie tak z Asią jesteśmy na naszym www.rmfmax.pl i oglądamy... No chciałabyś go, powiedz, że...
1: No, chciałabym i bardzo chętnie bym takim pojeździła. Nowiutkie Volvo XC40.
0: Zdradzę wam pewien sekret. Aśka powiedziała, że to jest taki idealny rozmiar samochodu.
1: Tak.
0: Bo tu się wszędzie zmieści, jest zwinny, ale też zmieści się do niego absolutnie wszystko. A przede wszystkim może się do tego auta zmieścić 5 słuchaczy RMF Max. To znaczy jeden, który wygra i 4, których on zaprosi.
1: I wiecie co? To auto jest do wygrania w RMF Max. W naszej złotej kumulacji właśnie wjechało do gry nowiutkie, piękne Volvo XC40.
0: I zapraszamy was teraz do zgłoszeń. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92 z VAT-em, ale wysyłajcie MAX na 7467, by dać sobie szansę, uwaga, na to piękne Volvo XC40 i nawet 1 000 000 zł.
1: Oczywiście do gry możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Jak już tam będziecie, to przy okazji obejrzyjcie sobie to Volvo z każdej możliwej strony.
0: I na szczęście wyślijcie SMS MAX 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Trochę miłości, trochę romantyzmu w pracy. Chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dlatego Liwka zagrała dla was w RMF Max.
1: Tylko uważajcie, bo taka miłość w pracy bywa bardzo niebezpieczna. 3:30 do 1:00.
0: Co to nie wiem.
1: A propos, najgłośniejsza pomyłka ostatnich 24 godzin. Alert RCB się pomylił i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dostali mieszkańcy Lubelskiego, jak zwykle, i Lubuskiego, jak nigdy. Przez pomyłkę, tak. Alert poleciał do wszystkich województw zaczynających się na Lub.
0: Czy dobrze wiedzieć, że w tym automacie jest też jakiś człowiek, ale tak wiecie, na wszelki wypadek podkarpackie i podlaskie. Sprawdzajcie alerty słuchające RMF Max.

0: numery tak dobre jak pogoda. Takie właśnie wam gramy w RMF Max. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Odkrywam dla was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji. Back to yours, tak to leci i czeka na wasze głosy. rmfmax.pl Alone. Może jutro już wśród najlepszych.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ile tankujemy?
3: 1000 litrów.
2: Ile?
3: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Wow! Kiedy?
3: Startujemy 10 października.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
3: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
3: Jedziemy razem.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Urodziny, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Warszawa 95 i 8 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
9: Za oknami pięknie, no i tak będzie przynajmniej jeszcze jutro, twierdzą spec od meteo. W Warszawie dominuje słońce, pięknie, słonecznie do końca dnia, wiatr wieje umiarkowanie chwilami nieco silniej, ale to możemy pominąć. Poza tym do 20-21 stopni maksymalnie, w słońcu pewnie trochę więcej. Jutro, no uwaga, nawet do 24-25 kresek, a na niebie ponownie słońce. Niestety pogoda ma się popsuć już w piątek. 13 stopni, będzie chłodno i nie dość, że chłodno, to jeszcze szaro.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.

0: Już za 5 minut do 13 dostajecie od RMF Max wszystkie najważniejsze informacje świata. Bądźcie blisko, by nie przegapić ani jednej z nich.
1: Ale mamy jeszcze jedną, która jest ważna teraz. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale jak ktoś się ubiera na czarno, to znaczy, że ma pewien zestaw cech. Władza, elegancja, formalność, inteligencja, moc, prestiż i mądrość.
0: To najważniejsze, żeby zanim kogoś obdarzymy takimi cechami, bo jest ubrany na czarno. Żeby najpierw policzyć, ile ten ktoś ma guzików przy swoim czarnym stroju. Zasada nie dotyczy kominiarzy, bo oni wszyscy są fajni.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Mam ochotę na safari.
18: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
18: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
18: No to w drogę.
19: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego...

0: na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Emila.
5: Cześć, z tej strony Igor.
6: Hello, this is Zina.
7: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
8: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Warszawa 95 i 8 FM.
11: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Belk Francis Halsen to tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę przyznano za obserwację cząstek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej. A konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. Mowa o Ice Cube, które znajduje się w głębi lodu na Antarktydzie.
12: Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne, jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie. Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
11: A to był Grzegorz Jasiński.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa.
11: 32-latek, który potrącił na pasach w podwarszawskim Piastowie młodą kobietę i uciekł z miejsca wypadku, został przesłuchany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, o co kierowca jest podejrzany.
13: Po pierwsze, o spowodowanie wypadku, w wyniku którego młoda kobieta została ciężko ranna. 20-latka jest w szpitalu w stanie śpiączki, ma złamania, liczne obrażenia głowy. Lekarze ocenili, że jej życie jest zagrożone. Po drugie, jak ustalili śledczy, mężczyzna w trakcie wypadku był pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo odpowie za ucieczkę z miejsca zdarzenia.
11: Dobrze, co konkretnie wynika z ustaleń policji?
13: Z ustaleń policji wynika, że w nocy w centrum Piastowa nie dostosował prędkości do warunków i na przejściu dla pieszych potrącił kobietę, a następnie odjechał, nie udzielając jej pomocy. Wpadł po kilku godzinach w Pruszkowie. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego.
11: Tyle Krzysztof Zasada. W Polsce ponad 80% dzieci w wieku od 7 do 14 lat korzysta z internetu. Średni dzienny czas online w tej grupie wynosi 4 godziny i 25 minut. To dane Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Stolica rusza z kolejną edycją akcji Warszawa chroni dzieci w sieci. Miejska kampania ma służyć podniesieniu świadomości rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym na temat zagrożeń, na jakie są one narażone w świecie cyfrowym. Szczegóły kampanii i więcej informacji znajdziecie na stronie umwarszawa.pl, ale my do tego tematu będziemy jeszcze na naszej antenie wracać. Koniecznie nas słuchajcie. Coraz więcej osób skarży się na gorszy nastrój. Tymczasem w sobotę obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
14: Co pani radzi nam wszystkim, jeśli czujemy teraz spadek energii, gorszy nastrój, łatwiej się denerwujemy?
15: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
14: Rozmowa.
15: Tak, ważna jest rozmowa z bliskimi osobami. My często o tym zapominamy.
14: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
15: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku? Jak ci minął dzień?
11: Podpowiada prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Szulc. Rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
11: Na razie piękna, złota polska jesień nie odpuszcza i bardzo dobrze, nie chcemy tutaj szarości ani opadów deszczu, chociaż te rzeczywiście mogłyby się przydać, ale z innego powodu. Na termometrach maksymalnie okolice 20-21, dziś słonecznie, pięknie do końca dnia raczej będzie, nawet gdyby miały się pojawić jakieś obłoki, to nie groźne. Wiatr wieje na ogół umiarkowanie, ale chwilami też zdarzają się silniejsze podmuchy. Biometr korzystny, ciśnienie w normie, jak z jutrem, no jutro jeszcze cieplej do 25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Popołudniowe przyjemności zawsze zatankowane pod korek.
5: Dbamy o to, żebyście mieli najfajniej.
4: Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie w popołudniowym Maksie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: masz milion na koncie. Tak, masz milion na koncie i spłacasz kredyt, i zmieniasz samochód, i jedziesz na wakacje, i robisz remont. Mm. I nie tylko sobie, ale też mamie zrobisz remont.
1: Fajnie, i możesz do tej listy dopisać naprawdę wszystko, o czym teraz pomyślisz, bo ten milion może być twój. I uwaga, bo przez najbliższych 7 minut od teraz łatwiej jest po ten milion sięgnąć.
0: Jak słyszycie, uruchomiliśmy specjalny zegar, który będzie odmierzał od teraz od 13:20. 7 minut, w czasie których łatwiej jest wygrać milion złotych. Przez 7 minut każde zgłoszenie mnożymy razy 380.
1: Jeden SMS o treści MAX, który właśnie teraz wyślesz pod 7467, da ci 380 szans na finał.
0: Ten SMS kosztuje 4,92, ale wysyłając MAX na 7467 wchodzisz do gry, w której do wygrania jest nawet milion złotych.
1: www.rmfmax.pl, tam też mnożymy twoje szanse. Daj sobie te wszystkie szanse na to, żeby spełniły się absolutnie wszystkie twoje marzenia.
0: Grajcie o milion. MAX na 7467.
2: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Mercedes-Benz już od 99 900 zł. W Autotorino Warszawa trwa wyprzedaż samochodów używanych. Mercedes-Benz GLA, CLA, GLE i wiele innych modeli teraz w obniżonych cenach. Samochody dostępne od ręki, sprawdzone i objęte programem Mercedes-Benz Certified. Nie czekaj, aż upatrzony model zniknie z oferty. Zapraszamy do Autotorino Warszawa, ulica Daimlera 1.
8: Na dziś albo na nasz koszt.
9: Ta, jasne.
10: O, Delio!
11: Serio?
10: Serio!
11: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Ania, słyszałeś to?
15: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
14: Duch?
15: To Halloween w Zamku Książ.
16: Miało być trochę strasznie.
14: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
16: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
14: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
16: Wracamy?
14: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
17: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: Jest opał, jest gips, jest drive. To specjalnie dla przedstawicieli handlowych, którzy w swoich firmowych furach pracują słuchając RMF Max.
1: A to akurat musicie wiedzieć w trasie, bo niemiecki internet pisze, że opłaca się tankować w Polsce, bo u nas jest taniej.
0: O szajsa. Pomyślał niemiecki internet. To ja bardzo proszę, przepraszam, ja bardzo proszę, żeby przetłumaczyć ten niemiecki internet na polski i wtedy nam wszystkim będzie się trochę przyjemniej tankowało.
1: To ja też proszę.
0: Pod korek.
1: Bite.
0: Wasze ulubione hity. Temper City.

0: Słońce i ciepełko jeszcze do czwartku, czas letni jeszcze 3 tygodnie, a nowe prognozy pogody w RMF Max za chwilę. Zostańcie po szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
11: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.

0: członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Nagdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Mayaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
2: Na razie piękna, złota polska jesień nie odpuszcza i bardzo dobrze, nie chcemy tutaj szarości ani opadów deszczu, chociaż te rzeczywiście mogłyby się przydać, ale z innego powodu. Na termometrach

0: stajla.
1: Nieśmiertelny i najlepszy tekst na podryw. Dla mnie masz stajla.
2: Naprawdę?
1: No pewnie.
2: Jezu, działa.
1: Nikt cię tak nigdy nie podrywał?
2: Mnie nie. Wczoraj nasi piłkarze, grając z Bośnią, dokonali historycznego osiągnięcia. Słuchajcie, to był wiekopomny moment, bo wczoraj po raz pierwszy w historii spotkań obu drużyn Polacy po raz pierwszy z Bośnią przegrali.
1: No i brawo my, no i pięknie. No.
2: Bo przejść do historii wygrywając, no to wiadomo, może każdy, nie? Ale przegrać tak, żeby wygrać nieśmiertelność, to potrafią tylko nieliczni.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
3: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
4: Nie, ja czekam na streszczenie.
5: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli Frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Kiciu,
17: a?
16: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
18: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: I po reklamie.
23: Asia.
24: Ania.
23: Martyna.
25: Hi,

0: 98 FM.
1: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Sejm ma zająć się dziś nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która wprowadza w całej Polsce zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Ograniczenie dostępności alkoholu, ale także polityka cenowa czy ograniczenie marketingu mają ogromne znaczenie. O tym wszystkim mówi Alicja Basia-Krasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków. Alkohol jest bardzo tani, co także zachęca do konsumpcji.
1: A nocna prohibicja, jak wiecie, obowiązuje już w Krakowie, w Gdańsku, Wrocławiu i w Warszawie. Nocny zakaz sprzedaży nie obejmuje m.in. portów lotniczych i lokali gastronomicznych.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Tramwaje na Puławskiej pojadą dłuższą trasą. Te zmiany w rozkładzie jazdy już od jutra. Więcej od reportera RMF Max Przemka Mzyka.
3: Od środy tramwaje 4 i 10 nie będą musiały kończyć kursowania na pętli Metro-Wilanowska, ale pojadą dalej Puławską do tymczasowej nakładki z lokalizowanej po południowej stronie przystanków w Alei Lotników.
1: Przemku, na tym jednak nie koniec zmiany.
3: Zgadza się, wydłuży się też trasa 31, która pojedzie ulicą Jana Pawła Woronicza, a potem skręci w prawo w Puławską i skończy kursowanie na pętli Metro Wilanowska.
1: A szczegóły zmian znajdziecie też na wtp.pl. Najbliższy kontroler lotów dla lotniska w Modlinie będzie na Okęciu. W podwarszawskim porcie powstaje zdalna wieża kontroli lotów na maszcie o wysokości około 40 metrów. Zawiśnie zestaw kamer i czujników, a inwestycja ma być uruchomiona wiosną 2028 roku.
4: Przecieramy nowe szlaki, czyli budujemy pierwszą w Polsce remote tower, zdalną wieżę kontroli lotów. Kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na Wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, dane, pełne dane do Warszawy.
1: Mówił nam prezes lotniska w Modlinie Jacek Kowalski. A teraz uwaga, korzystający z kolei mazowieckich, 25 października zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu pociągów. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Zmiany obejmą m.in. linie R1, R2 i R3, gdzie w wybrane dni część pociągów pojedzie objazdami lub rozpocznie kursowanie z innych stacji. Na niektórych odcinkach zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia nadal będą występować na trasach R61 Tłuszcz-Ostrołęka oraz R7 Warszawa-Dęblin. W pierwszym przypadku część pociągów zastąpią autobusy, a w drugim ruch będzie prowadzony jednotorowo. Przed podróżą aktualny rozkład jazdy powinni też sprawdzić pasażerowie linii R8 do Skarżyska-Kamiennej oraz R82 Drzewica-Radom.
1: Tyle od Renaty Pasiut. Zmiany mają obowiązywać do 12 grudnia. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 15, a tuż po 15 najnowsze informacje ze świata sportu. Teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Za oknami pięknie, słonecznie i tak pozostanie przynajmniej do jutra. Jutro nawet do 24-25 stopni maksymalnie, więc na razie rozpieszcza nas ta jesień. To i oby jak najdłużej, chociaż na to długo już nie możemy chyba liczyć, dlatego że od piątku 13 stopni z plusem tylko. I poza tym ochłodzeniem jeszcze, niestety to chmury przejmą stery. Może też popadać deszcz silniej, powiać nie będzie przyjemnie, ale na razie korzystajmy z pięknej pogody, póki jest.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
6: No. On tak nie do wszystkich pozwala, tak na ej, tylko wybrani mogą do Post Malone tak za jejować.
7: Ale wiadomo, że słuchacze RMF Max mają najlepiej, dlatego
6: I Dzień Borsuka jest dzisiaj. A Dzień Borsuka to jest idealny powód, żeby dzisiaj z tej okazji wyjść trochę wcześniej z pracy.

0: Lubimy się, prawda? To na pewno... Czemu nie odpowiedziałaś?
1: Bardzo się lubimy.
0: No, dziękuję.
1: Prawda?
0: To na pewno wybaczycie niedyskretne pytanie. Ale pamiętacie, co robiliście 17 lutego 2004 roku?
1: No, części z was być może nawet jeszcze nie było na świecie.
0: A, Kelis właśnie wydała ten numer, który jest naszą muzyczną, popołudniową perełką. Kto ma fajnego szefa w pracy, ten robi teraz głośniej. Macie niefajnego, tym bardziej zróbcie. Niech myśli, że jest spoko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mercedes-Benz już od 99 900 zł. W Autotorino Warszawa trwa wyprzedaż samochodów używanych. Mercedes-Benz GLA, CLA, GLE i wiele innych modeli teraz w obniżonych cenach. Samochody dostępne od ręki, sprawdzone i objęte programem Mercedes-Benz Certified. Nie czekaj, aż upatrzony model zniknie z oferty. Zapraszamy do Autotorino Warszawa, ulica Daimlera 1.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Na dziś albo na nasz koszt.
7: Ta, jasne.
8: O, Delio!
9: Serio?
8: Serio!
9: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
3: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: pół do trzeciej po południu na zegarach RMF Max. Ja teraz zrobię fajnie, żeby było.
1: Fajnie.
0: Tak, fajnie jest, bo będę trochę mówił o tych rzeczach, które ja mam do zrobienia i będę szukał zrozumienia u tych, którzy mają podobnie. No. Czy u was też balkon zaczął przeciekać po lecie? To się rzadko zdarza, ale właśnie robią się zacieki i kapie. To jest jedna rzecz. Mam jeszcze do wymiany rozrząd w samochodzie. I tu jeszcze dopisuję, bo to nie jest moje zadanie, ale dowiedziałem się, że jest moje, żeby pomiarolować wiatkę taką śmietnikową, żeby to wszystko ogarnąć.
1: No to przydałby ci się taki milion. Ja ostatnio zaliczyłam zbyt bliskie spotkanie z takim słupkiem na parkingu i zderzak jest do wymiany. Także też by mi się przydał taki milion.
0: Rodzina Asi wie, że milion by się jej przydał, chociaż wymiana tego zderzaka będzie trochę tańsza. Ludzie, milion rozdajemy w RMF Max.
1: Wczoraj w złotej kumulacji Konrad wygrał 7 tysięcy, dzisiaj to może być więcej, to może być milion i to ty możesz zostać tym milionerem, tylko się zgłoś.
0: Teraz najlepiej. Max, taki SMS wysyłasz na 7467. Max na 7467, są także okazje na naszym www.rmfmax.pl. Max za 4,92. Na 4,67 jesteś w grze o milion.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj!
1: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
2: Za oknami pięknie, słonecznie i tak pozostanie przynajmniej do jutra. Jutro nawet do 24-25 stopni maksymalnie, więc na razie rozpieszcza nas ta jesień. To i oby jak najdłużej, chociaż na to długo już nie możemy chyba liczyć, dlatego że od piątku 13 stopni z plusem tylko. I poza tym ochłodzeniem jeszcze, niestety to chmury przejmą Stary. Może też popadać deszcz silniej, powiać nie będzie przyjemnie, ale na razie korzystajmy z pięknej pogody, póki jest.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Martin Garrix. Muzycznie kocham. Ed Sheeran też kocham.
1: To ja też coś mam o miłości, żeby nie było. Prawie 70% młodych mężczyzn, 25 lat i młodszych, 70% mężczyzn mówi, że nie jest w żadnym związku.
0: O, to ciekawe. Ciekawe, czy te dziewczyny, z którymi się spotykają, to one o tym wiedzą.
1: Nie wiedzą. Nie wiedzą, bo byłyby o siebie zazdrosne. Po 13 jutro i po 12 i po 14.
0: Będziemy, Asia Irek, dzięki, pa.
1: Będę tylko twój.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie! Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi,

0: Dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest 15, Flash, sport i pogoda w RMF Max Warszawa, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie, zapraszam. Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Londynu, no to mamy dla Was dobrą wiadomość. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
7: Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na Wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową.
6: O czym z Londynu relacjonował Bogdan Fremorgan.
5: Słuchacie RMF Max Warszawa.
6: Najbrzydsze osiedle wkrótce zacznie znikać z mapy Warszawy. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Pragi Południe złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę bloków przy ulicy Dudziarskiej. Przemek Mzyk.
8: Jak się dowiedziałam, teren jest już ogrodzony i przekazany wykonawcy robót. Chodzi o rozbiórkę 3 bloków, w których znajduje się łącznie ponad 200 mieszkań.
9: Jest to teren całkowicie niedostosowany do tego, żeby tam było osiedle mieszkaniowe. Nie ma żadnej infrastruktury społecznej, sklepów, żłobków. No nie nadaje się po prostu to osiedle.
8: Mówi wiceburmistrz Pragi Południe Katarzyna Niwińska.
9: Koszty utrzymywania tego, ochrony, zabezpieczenia, no mijają się z celem. Ciągle dochodzi tam do włamań i do dewastacji.
8: A rozbiórka ma potrwać pół roku i pochłonie 1,5 miliona złotych.
6: O tym wszystkim informował nasz reporter, a teraz coś, co zapewne interesuje wszystkich odlatujących z lotniska Chopina. Port zyskał 6 nowych stanowisk dla samolotów.
10: No te płyty tak naprawdę dają możliwość postawienia samolotu. Tego brakuje, bo dzisiaj możemy ustawić około 90 samolotów na lotnisku Chopina. Wiadomo, że one nie stoją cały czas, te samoloty muszą latać, ale już brakowało, mamy tu miejsca do odladzania, więc operacyjnie również to się wpisuje w to zwiększenie przepustowości i lotniska Chopina.
6: O tym wszystkim na antenie RMF Max mówił oczywiście wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniu. Główna rozbudowa terminala na lotnisku Chopina ma zakończyć się w 2029 roku. My będziemy wszystko monitorować, będziemy Was na bieżąco informować o tym, co się tam dzieje i nie tylko oczywiście. Tymczasem na zamknięcie już mieszkańcy Warszawy, żeby komuś przypadkiem nie umknęło, wkrótce będziemy przestawiać czas z letniego na zimowy. Stanie się to dokładnie z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z trzeciej na drugą. Od lat trwa spór, czy z tej zmiany nie należałoby zrezygnować, ale który czas zostawić? Naukowcy twierdzą, że zimowy. No bo ponoć lepiej współgra z naszym wewnętrznym zegarem biologicznym, a światło poranne zapewnia więcej światła tuż po przebudzeniu, co ułatwia naturalne wstawanie. A teraz czas na informacje ze świata sportu, z którymi oczywiście Paulina Michta. Później prognoza pogody.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: To nie była zwykła porażka naszej reprezentacji. Polacy po przegranej na wyjeździe 0-1 z Bośnią i Hercegowiną spadli także w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce. Czy po tym wszystkim trener Jan Urban powinien odejść?
12: Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem.
11: Mówił pomocnik Piotr Zieliński. Iga Świątek szykuje się na środowy mecz 1/8 finału w turnieju WTA 1000 w Pekinie. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Początek o 7 naszego czasu. W tym sezonie nie zagra za to lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner. Ogłosił, że kończy z powodów problemów z kolanem. Na koniec Argentyna. Z piłkarską kadrą po 21 latach żegna się Leo Messi. Ostatni raz koszulkę z numerem 10 założy dziś w meczu towarzyskim z Beninem w Buenos Aires.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Termometry będą wskazywały maksymalnie okolice 24-25 stopni. To jutro, słuchajcie, a dziś jeszcze do 20-21 i pięknie, słonecznie cały czas. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, to rzeczywiście ten wiatr momentami może przybierać na sile, ale nie będzie aż tak bardzo dokuczał. W słońcu pewnie jeszcze się możemy wygrzewać i tak będzie do późnego popołudnia. Jeśli chodzi o jutro, to do 25 stopni nawet, więc bardzo ciepło i też przeważnie słonecznie. Zmiany od piątku na gorsze niestety.
0: Machamy wszystkim tym, którzy teraz wychodzą z pracy. Machamy wam. Nie obracajcie się nawet do tyłu. Uwierzcie na słowo, że machamy. Po prostu jedźcie do domu.
1: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka z wami do 18. Cześć.
0: Dzień dobry. Somber w głośniku. It's the

0: Szwedom już trochę wybaczyliśmy. Już Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF Max.
1: W sensie za tą porażkę w piłkę nożną, tak?
0: Tak, już teraz o buźniakach tylko myślimy.
1: Już zapomnieliśmy, już nawet jaką porażkę?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borynka.
1: Jest 15.12, o porażce już zapomnieliśmy ze Szwedami, kierujemy się ku Niemcom.
0: Tak, bo tam akurat dobre bardzo do nas wiadomości, takie miło smerające serduszko, słuchajcie, bo Niemcy chwalą nasze limity cen paliw. W prasie piszą, że też by tak chcieli, no więc trzeba się szykować chyba na pielgrzymki Niemców na polskie stacje.
1: A pracownicy stacji będą mieli nowe szkolenia i będą musieli wkuwać nowe formułki, na przykład Welsie paruwa, herwariat.
0: Tak? Piękny akcent.

0: przy numerze Music Sounds od Fastboya. Ja sobie wspominam dawne czasy, jak to mama zwykła mówić: no więcej powtarzać nie będę! A potem powtórzyła 5 razy.
1: No dokładnie tak, ale my już naprawdę nie będziemy powtarzać, bo nie ma czasu na powtarzanie. Dokładnie za 12 minut losowanie w złotej kumulacji. I wiecie, co to oznacza. No 1 000 000 złotych jest w sejfie.
0: Ale minimum 5 000 za odebranie telefonu.
1: To też się zgadza, więc teraz, żeby na to się załapać, to powtarzamy ostatni raz.
0: Ostatni raz.
1: Ostatni.
0: I naprawdę już nie powtórzymy.
1: Nie powtórzymy. Hasło MAX przez 2 X wysyłasz teraz pod numer 7467. Albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. No i masz szansę na to, że Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę zadzwonią do ciebie w finale złotej kumulacji.
0: Losowanie za 12 minut. Tyle macie czasu, żeby wysłać SMS. 1, 2, 3, ile chcecie. RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Na dziś albo na nasz koszt. Ta jasne.
6: O, Delio!
7: Serio?
6: Serio!
7: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Skała Afrodyty. Plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Twój nowy adres w dynamicznie rozwijającej się części Warszawy zobowiązuje do nowoczesnych rozwiązań. Poznaj inwestycje BEMowo od GH Development. Zyskujesz energię z fotowoltaiki, wysoki salon z antresolą, system smart home, siłownie, plac zabaw i wiele innych udogodnień. Wybierz swoje mieszkanie i zleć wykończenie pod klucz pracowni Decorum. Nie musisz martwić się harmonogramem, wykonawcami, niespodziewanymi kosztami. O wszystko zadba Decorum. Więcej na bemowo.pl i Decorum.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: I po reklamie.

0: www.redcarpettv.pl.
1: Ostatni mecz Messiego dzisiaj o pierwszej w nocy, więc dzisiaj chłopaki chyba wracają później do domu.
2: Nie wierzę, co słyszę. Naprawdę mam waszą zgodę?
1: A to nie oznacza zgody od razu. To nie oznacza zgody. Zależy, co tam będzie w sejfach i kto dzisiaj będzie tym szczęśliwcem, to wtedy naprawdę nic się nie liczy.
2: A to w jednym z sejfów jest możliwość wyjścia później z kolegami, tak? Wrót powrotu.
1: Chciałoby się, to byłaby naprawdę duża nagroda. Dzwonimy, być może teraz właśnie jedziecie autem, jedziecie na zakupy, kończycie pracę, może jeszcze macie jakieś zebranie w pracy, ale warto zerknąć na telefon i odebrać.
2: To jest już sygnał. Piąty. I teraz jeszcze jeden, ale naprawdę, no, da radę nacisnąć. Zielona słuchawka.
1: Szybko.
2: Teraz.
1: Ajajajajajaj. No, 6 sygnałów, nieodebrane połączenie. Ale to nieodebrane połączenie, drogi nieznajomy lub nieznajoma, oznacza 1000 zł.
2: Także to jest z kolegami dobra wiadomość. Na wieczór, na mecz, ostatni mecz Messiego do baru.
1: Na przykład. Ja wiem, że to 1000 zł, ale to jest coś, czego nie mieliście do tej pory i nagle jesteście bogatsi o 1000 zł. Choć nie ukrywam, lubimy z wami rozmawiać i lubimy z wami negocjować właśnie,
2: tak,
1: jeżeli chodzi o sejfy.
2: Jak już wchodzicie do gry, to trzeba po 15, po 14 pilnować tego telefonu bardzo, bo tu może zadzwonić RMF. I co? No i złota kumulacja. I wtedy otwieracie ten sejf. I wtedy, sami wiecie, milion może was wpłynąć, do was wpłynąć na konta.
1: Tak kończymy wtorek w złotej kumulacji. Na jutro szykujemy kolejne niespodzianki, a szczegóły już za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: To nie można tak, słuchajcie, z nami nie. To trzeba odbierać telefon, bo po prostu pieniądze uciekają sprzed nosa.
4: Ale ważne informacje, już skupiamy się na jutrze, bo jutro dwa finały, nie jeden. Podwójna szansa na ponad 1000 zł, który naprawdę tam w sejfach po prostu siedzi.
3: Jezus, kredyt bym spłaciła.
4: Ja bym zaciągnął wreszcie.
3: I a spłacił, potem spłacił od razu. Wchodź na rmfmax.pl albo szybki SMS z hasłem MAX, ślij na 7467 za 4,92.

0: Szybciutko lecimy o tej porze. Maroon Hofstadt i South Star w RMF Max. Szybciutko w stronę słońca, może jeszcze coś popołudniowego przyjemnego was czeka.
1: Ja widziałem pierwsze prognozy na Wszystkich Świętych. Podobno ma być ładnie, ale teraz skupimy się na tej pogodzie nieco bliższej.
0: Najświeższa prognoza w RMF Max, dosłownie za moment.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Ania, słyszałeś to?
9: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
8: Duch?
9: To Halloween w Zamku Książ.
10: Miało być trochę strasznie.
8: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
10: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
8: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
10: Wracamy?
8: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
11: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.

0: Być ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Termometry będą wskazywały maksymalnie okolice w 24-25 stopni. To jutro, słuchajcie, a dziś jeszcze do 20-21 i pięknie, słonecznie cały czas. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, to rzeczywiście ten wiatr momentami może przybierać na sile, ale nie będzie aż tak bardzo dokuczał. W słońcu pewnie jeszcze się możemy wygrzewać i tak będzie do późnego popołudnia. Jeśli chodzi o jutro, to do 25 stopni nawet, więc bardzo ciepło i też przeważnie słonecznie. Zmiany od piątku na gorsze niestety. We'll be right back.

0: Two Colors, czyli dwa kolory na 5 minut przed godziną 16. Jesień już ma kolorów dużo, ale też taka jest troszeczkę, mam wrażenie, miotająca w głowie, bo tak wczoraj jesień, dzisiaj lato, w jednym sklepie Halloween, w drugim Boże Narodzenie, a w trzecim znicze. No właśnie, co się dzieje w ogóle?
1: Tak, ludzie w krótkich spodenkach wychodzą do pracy, a potem wracają w trzech kurtkach.
0: To prawda.
1: To jest ten moment roku.
0: Świętujmy go, za chwilę sprawdzamy, co ważnego we Fleszu. Prognoza pogody też będzie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: A co powiecie na taki klimat o poranku?
4: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
5: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
6: Nie, nie, ja czekam na spuszczenie.
7: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
7: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Marzysz o nowym, wygodnym mieszkaniu w Warszawie w cenie poniżej 600 tysięcy złotych? Zwoleńska Trakt już gotowe. Dostępne w programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę czekają na Ciebie wyjątkowe promocje. Bezpłatna konsultacja z doradcą kredytowym. Do 10 tysięcy na wykończenie mieszkania. Nawet do 25 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie. Zwoleńska Trakt. Mieszkania w harmonii z naturą. www.magdom.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
16: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
17: Oszczędzaj z Air Arabia. Leć z Warszawy już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: 16, a wysłuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Daria Polak. Czas na flash i prognozę pogody. Zaczynamy, posłuchajcie. To już niedługo. W ostatni weekend października zmiana czasu na zimowy. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, to przy jakim byłoby lepiej pozostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego?
1: Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego. Wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu.
0: Wyjaśniał Grzegorz Jasiński.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max na bieżąco informujemy o sytuacji na drogach. Jedna osoba została ranna w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych na S8 w rejonie Wyszkowa. W kierunku Białegostoku zablokowane są oba pasy, a kierowcy korzystają z pasa awaryjnego. W najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór w Ciechanowie zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie.
3: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
4: Rzeczywiście, prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
3: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
4: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
0: Zapowiada pełnomocnik MON, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. A teraz krótkie, ale ważne info. Uwaga mieszkańcy Mazowsza. W przyszłym tygodniu możecie usłyszeć syreny alarmowe. Od 12 do 16 października w regionie odbędą się ćwiczenia Syrena 26. Spokojnie, sygnały będą tylko testem systemu i nie oznaczają prawdziwego zagrożenia. I lądujemy na warszawskim lotnisku Chopina. Więcej miejsc dla samolotów, rozbudowa terminala pasażerskiego. To główne założenia modernizacji lotniska Chopina. Na ile rozbudowa terminala poprawi przepustowość?
5: 15%. Dzisiaj terminal to jest 156 tysięcy metrów. Po rozbudowie będzie to 189 tysięcy metrów kwadratowych. Z 600 na 800 operacji na dobę. W związku z tym 15% to jest minimum, o ile zwiększymy przepustowość lotniska Chopina.
0: Tyle wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniuł. Na koniec zaglądamy do Ciechanowa. Nasz reporter sprawdził, jakie słowa zdaniem uczniów mają szansę zostać młodzieżowym słowem roku 2026.
6: 6-7 i jego różne odmiany.
7: Młodzieżowym słowem roku powinno być spływaj.
0: Z uczniami szkoły podstawowej numer 6 rozmawiał reporter Kamil Puternicki, a swój głos w plebiscycie możecie oddać do 25 października.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
0: Na termometrach notujemy dziś maksymalnie 22 stopnie. Korzystajcie z tych wartości, bo słupki rtęci powoli zaczną się obniżać. Po zachodzie słońca zobaczymy 19 stopni. W nocy natomiast temperatura spadnie do 14, a środowy poranek przywita nas już chłodną 10. W środę nad regionem sporo słońca, dopiero wieczorem chmur zacznie przybywać, ale spokojnie deszczu z nich nie będzie. Jesień nadal jest dla nas łaskawa i pokazuje swoje prawdziwe złote oblicze. Do tego wysokie ciśnienie i korzystny biometr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. RMF Max.
8: Są, słuchajcie, takie rzeczy, które nigdy się nie kończą i to jest na przykład robienie kawy w naszym ekspresie. Zdążyliśmy już przegadać wszystko, przyjść tutaj do studia, zrobić to wejście i prawdopodobnie ona jeszcze nie jest gotowa, no.
9: A zaczęliśmy przed 12.
8: Mamy nadzieję za to, że wasza praca się już kończy albo wkrótce skończy. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
9: A propos godziny, aktualizujemy. Jest 16.05 i o tej porze wielu z was wychodzi z pracy, więc szerokiej drogi, kochani, a my do tej drogi gramy. Axwell i Bon... Whatever turns you on.
8: Patrz, co chciałam powiedzieć. Siwek i Borycka.
9: Tak, to my.
8: To my.

0: Dobrze się już rozbywaliśmy o tej porze w kanale nadawczym. 10 minut po 16, Temper City za nami. No i tak sobie pomyśleliśmy, że miło byłoby dla was dzisiaj coś miłego zrobić, więc poszliśmy do szefa. Coś tam pogadaliśmy, że jest fajny tydzień. No i wyżuliliśmy dla was 100 zł.
1: Stuwa dla was. Wyżulona przez nas od szefa. Szefie pozdrawiamy, bo teraz do domu jedzie. Ale wy musicie tylko nam napisać na Messenger RMF Max. Co robicie po robocie?
0: Co robicie po robocie? Najfajniejsze odpowiedzi mają szansę na stówkę, żeby te marzenia albo te plany po prostu zrealizować. Do wybranej osoby zadzwonimy i stówkę wręczymy, więc to jest ten moment. Piszcie albo nagrywajcie głosówkę, jeśli tak wam będzie szybciej, na Messengerze RMF Max. Co robicie po robocie?
2: Poczuj dobry beat. RMF Max.

0: Bardzo fajne umpa umpa o tej porze, powiem wam naprawdę. To jest nowość w RMF Max, Gnarly Major League DJs. To za nami, a my cały czas czekamy na to, co robicie po robocie. Głosówki można na Messengerze nagrywać, można też pisać. Stówka jest do zgarnięcia na wasze plany.
1: I tym zajmiemy się już lada moment za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max. Tymczasem jeszcze temat jest ważny, ponieważ moja skromna opinia jest taka, że świat stanął na głowie i kręci pizzę stopami. Bo nawet 60 tysięcy włoskich aut, nie to, że włoskich jakby marek, aut Włochów, które jeżdżą po Italii.
0: Tak.
1: 60 tysięcy takich aut jest zarejestrowanych w Polsce. Dlatego, że u Włochów jest tak drogie ubezpieczenie, że oni sobie oszczędzają nawet 70% rejestrując to u nas.
0: Okej, czyli 60 tysięcy aut włoskich w Polsce. Czy to jest argument, którego użyje mój mechanik, bo nie ma terminu?
1: Być może.
0: Być może.
1: Może tak być.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
6: Mercedes-Benz już od 99 900 zł. W Autotorino Warszawa trwa wyprzedaż samochodów używanych. Mercedes-Benz GLA, CLA, GLE i wiele innych modeli teraz w obniżonych cenach. Samochody dostępne od ręki, sprawdzone i objęte programem Mercedes-Benz Certified. Nie czekaj, aż upatrzony model zniknie z oferty. Zapraszamy do Autotorino Warszawa, ulica Daimlera 1.
7: Na dziś albo na nasz koszt.
8: Ta, jasne.
9: O, Delio!
10: Serio?
9: Serio!
10: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
11: Grubo! I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
12: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
11: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
12: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
11: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
13: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
17: A gdzie tak jest?
18: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
17: O, już zatrudniam.
18: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz. Let's go!
19: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
20: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: i po reklamie.
9: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
9: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Tobi Romeo w RMF Max. No i co? Pewnie już z pracy niektórzy wracają, inni jeszcze muszą swoje wysiedzieć, ale jakieś perspektywy przyjemne pewnie przed wami. Weronika plan ma już taki całkiem solidny, można powiedzieć, prawda? Cześć, Weronika.
1: Cześć.
0: Hej. No to opowiadaj, co robisz dzisiaj po robocie?
1: Ja dzisiaj po robocie to się kładę na kanapę, ściągam dres. Melduję się oczywiście do pani kanapy, że pani kanapo szeregowy, melduję, że gotowa jestem do służby. Naszym celem dzisiaj będzie Netflix, a czasem operacyjnym to jest do odwołania czas operacyjny.
2: Ale ty masz tam musztrę, Weronika. Ajajaj. Masa nie, masakra, ja bym nie wytrzymał.
0: Dyscyplina
2: tak.
0: Dyscyplina w odpoczynku jest.
1: A, jestem wprawiona już to.
2: Dobrze. Weronika, jeżeli jesteś w takim razie gotowa, to proszę spocząć i wysłuchać hymnu. Here we go, money talk. Here comes the money. Weronika, no nie uwierzysz, ale stuwa na aktywności po robocie jest twoja.
0: My cię obsypujemy tą stuwą, słuchaj. Jeden papierek,
1: ja
0: ale jest.
1: Boże.
0: Słuchaj, no na popcorn wystarczy na pewno.
1: Nawet na kilka popcornów.
0: Na kilka popcornów, na kilka najbliższych dni, bo do piątku jakoś trzeba dotrwać, nie?
2: A, wiesz, co jest najśmieszniejsze, Dominika? Przepraszam, Weronika, że my autentycznie poszliśmy do szefa przed rozpoczęciem programu. My, możemy słuchaczom dać dzisiaj stówę?
0: No i ta stówka w ten sposób trafiła do ciebie, więc korzystaj, te dolary i money, money niech płynie do ciebie. Miłego popołudnia, odpoczywaj po pracy, spocznij.
1: Dziękuję, pięknie, pa!

0: Za 20 minut będzie godzina 17, to czas, żeby sprawdzić prognozę pogody w RMF Max, więc zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Asia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
6: Na termometrach notujemy dziś maksymalnie 22 stopnie. Korzystamy

0: Ja jestem prosty chłopak, słuchajcie. Po Calvinie Harrisie chciałbym was poinformować i ciebie, Justyna, też.
1: Tak?
0: Czy wiedziałaś o tym, że dziś jest Dzień Borsuka?
1: Michał, co tam się, że ja nie wiem co, pod kamieniem kurde mieszkam, że internetu nie mam i mam cię teraz zapytać, jakiego borsuka niby, tak?
0: No zapytaj.
1: Jakiego borsuka?
0: Tego, co jesienią złotych liści szuka.
1: A to zaimponowałeś mnie teraz.
0: Kto też chce szukać, niech posłucha, jaka pogoda nas czeka w najbliższych dniach. Już zaraz flash i prognoza pogody w RMF Max.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Lubzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Szukasz spokojnego miejsca dla siebie i swojej rodziny? Już w najbliższą sobotę, dzień otwarty w Kuropatwy 12. Bliskość Lasu Kabackiego, podwyższona wysokość wnętrz i możliwość montażu kominka tworzą tam wyjątkową przestrzeń do życia. W tym dniu czekają na ciebie rabaty aż do 21 tysięcy złotych, a także bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym oraz architektem wnętrz. Kuropatwy 12. Mieszkania przy Lasie Kabackim. www.magdom.pl.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Kupra podnosi tętno, a ceny właśnie spadają. W Kupra Warszawa Włochy wyprzedaż rocznika trwa. Rabaty nawet do 55 tysięcy. Leon od 109 900. A Formentor od 119 900 zł. Wybrane modele są teraz w wyjątkowych cenach, a liczba samochodów jest ograniczona. Nie czekaj, sprawdź ofertę na warszawamyślnikwłochy.kupra.pl lub odwiedź salon przy Łobuszańskiej 72.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
18: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Minęła 17 w RMF Max, pora na garść najświeższych informacji. Daria Polak, ponownie witam i zapraszam, posłuchajcie. Jeden z najważniejszych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Draculę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser, bez skrótów i cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające czy zbyt śmiałe. To pełna, kompletna wersja filmu. Mówił odpowiedzialny za powrót filmu do kin John Gore.
0: To jest RMF Max.
1: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie. Wypłaty w ramach programu Dobry Start osiągnęły na Mazowszu blisko 200 milionów złotych, ustalił w ZUS nasz reporter Kamil Puternicki. Większość uprawnionych ma pieniądze na koncie, ale nie wszyscy złożyli wnioski. A jak dziś wyglądają dane?
2: Do tej pory w województwie mazowieckim rodzice i opiekunowie złożyli 475 tysięcy wniosków, z czego ponad 6 tysięcy dotyczy powiatu mławskiego, a ponad 7 tysięcy powiatów płońskiego i ciechanowskiego. Daje to łączną kwotę przekraczającą ponad 8,5 miliona złotych.
1: Kamil, a do kiedy można złożyć wniosek?
2: ZUS przypomina, że osoby, które odkładają złożenie wniosku na później, nie powinny już zwlekać. 30 listopada to ostatni dzień na przesłanie dokumentu.
1: Po tym terminie ZUS przyjmie wniosek tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20 roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Warszawiacy coraz chętniej uciekają z miasta na własną działkę. Jednym z popularnych kierunków jest Joniec w powiecie płońskim. Tych rekreacyjnych jest tam już ponad 4 tysiące, a czy mimo tak dużego zainteresowania nadal można znaleźć tam swój kawałek zieleni?
3: Oczywiście.

0: No pięknie, Lady Gaga, Alejandro, ale klasyk w RMF Max. Oczywiście jesienny temat dzisiaj nam wjeżdża, bo rozmawiamy trochę o grzybach. Ja mam takie wrażenie, że grzybiarstwo staje się naprawdę tak masowo popularne w tym roku. W zeszłym roku jeszcze tak nie było. Moi znajomi już chodzą na grzyby, a nie chodzili.
1: No i w ten sposób doszliśmy do momentu, w którym mąż Justyny zapytał ją przy śniadaniu: myślisz, że kiedyś będziemy grzybiarzami?
0: Ja jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo ja jeszcze na grzybach nie byłam.
1: Ale postanowiliśmy w związku z tym zrobić klub anonimowego grzybiarza, bo wiemy, tak, że wielu ludzi zaczęło grzyby zbierać, ale niekoniecznie są gotowi o tym opowiadać. Więc tu jest bezpieczna przestrzeń, w której możecie opowiedzieć o swojej relacji z grzybiarstwem.
0: Na przykład tak.

0: Jestem Justyna. Jeszcze nie zbieram grzybów, ale czuję narastającą presję rówieśniczą.
1: Cześć, jestem Michał. Oboje moich rodziców byli grzybiarzami i czuję genetyczne obciążenie.

0: Somber w RMF Max, 19 po 5, a my dzisiaj w grzybiarskim klimacie otwieramy absolutnie bez ocen klub anonimowego grzybiarza RMF Max. To jest bezpieczna przestrzeń, w której można się podzielić swoją relacją z grzybiarstwem, która być może jest świeża, a być może już długoletnia.
1: Są pierwsi członkowie.
2: Cześć, jestem Ania i dopiero w tym roku zaczęłam zbierać grzyby. Wchodzę do lasu po raz pierwszy i denerwuje mnie to, że ktoś jest w moim lesie. Ja tak naprawdę nawet nie lubię grzybów, ale zbieram je po to, żeby inni nie mieli.
1: Dziękujemy za twoją szczerość, Ania.
0: Tutaj bez ocen. Tutaj można powiedzieć, co się chce o grzybiarstwie, więc jeśli macie ciężar, który chcielibyście z siebie zrzucić, być może czujecie, że musicie iść zbierać grzyby, bo wszyscy idą, a w ogóle was to nie interesuje, tak jak Anię, można się tym podzielić. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.
3: Mercedes-Benz już od 99 900 zł. W Autotorino Warszawa trwa wyprzedaż samochodów używanych. Mercedes-Benz GLA, CLA, GLE i wiele innych modeli teraz w obniżonych cenach. Samochody dostępne od ręki, sprawdzone i objęte programem Mercedes-Benz Certified. Nie czekaj, aż upatrzony model zniknie z oferty. Zapraszamy do Autotorino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Na dziś albo na nasz koszt.
5: Ta, jasne.
6: O, Delio!
7: Serio?
6: Serio!
7: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Kochanie, słyszałeś to?
9: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
8: Duch?
9: To Halloween w Zamku Książ.
10: Miało być trochę strasznie.
8: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
9: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
8: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
9: Wracamy?
8: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
11: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Ile tankujemy?
4: 1000 litrów.
3: Ile?
4: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
3: Wow! Kiedy?
4: Startujemy 10 października.
3: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
4: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
3: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Tu Kasia.
12: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
13: Hey, I'm Ed Sheeran.
14: Cześć, tu Kari Miecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Warszawa 95 i 8 FM.

0: zgodnie z prośbą Zalia, kochamy.
1: Kochamy. Jak chcesz, to kochamy. Tylko kochaj mnie w RMF Max, a my cały czas jeszcze w klubie anonimowego grzybiarza, który nazwaliśmy sobie po prostu w skrócie KAG. W klubie KAG melduje się kolejna uczestniczka.
2: Cześć RMF Max. Ja nie wiem, czy bardziej lubię zbierać grzyby, czy chodzić po lesie z nożem.
0: To jest całkowicie naturalny odruch, ani trochę nie jest niepokojący.
1: Natomiast myślę, że tym sposobem możemy zamknąć dzisiaj klub grzybiarza i tak chyba będzie bezpieczniej dla wszystkich.
0: I prosimy cię, więcej nie przychodź.

0: Goja, Jason Derulo i Nichiko. To jest cały czas RMF Max i powolutku zbliżamy się do kolejnej prognozy pogody.
1: Mgły podobno będą, słuchajcie, więc trzeba uważać jakby co, bo już taki jesień się powoli zasnuje. Alerty IMGW wydało dzisiaj dla 8 województw przed mgłami, takimi wieczornymi, więc jedźcie ostrożnie.
0: Jak nie zobaczycie tej mgły, to może przez mgłę.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana.

0: drugiego dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Ile tankujemy?
3: 1000 litrów.
2: Ile?
3: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Wow! Kiedy?
3: Startujemy 10 października.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
3: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
4: Jedziemy razem.
5: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
6: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
7: Zamieszkaj na warszawskich Włochach wygodnie, nowocześnie, bez zmartwień z GH Development. Poznaj inwestycje Orzechowa 2, oferującą szeroki wybór mieszkań z balkonami lub ogródkami, z instalacją fotowoltaiczną, systemem smart home i wieloma innymi udogodnieniami. Wybierz swoje mieszkanie i zleć wykończenie pod klucz pracowni Decorum. Nie martw się terminami, nieprzewidzianymi kosztami, szukaniem wykonawców. Decorum wykończy kompleksowo Twoje mieszkanie w Orzechowej. Sprawdź na orzechowa.pl i decorum.eu.
8: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
0: Warszawa 95 i 8 FM.
10: Jeszcze dziś możemy nacieszyć się naprawdę wysoką temperaturą, jak na początek października. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie i warto z tego korzystać. Jakiś spacer czy rower to zdecydowanie dobry pomysł. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 19 stopni, ale wieczór nadal zapowiada się przyjemnie. Niebo będzie częściowo zachmurzone, jednak bez opadów. Jesień pokazuje nam więc swoje łagodniejsze oblicze. Do tego wysokie ciśnienie i korzystne warunki biometeo. Pogoda zdecydowanie sprzyja dobremu samopoczuciu.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kochanie, kiedy to było? Ostatni dzień lata w RMF Max. No a my już tak w tej jesieni, w samym środeczku, całkiem jest w nim przyjemnie, rozgościliśmy się i warto z nami zostać tutaj.
1: Zadomowiliśmy się w tej jesieni rzeczywiście i gramy tak, żeby było wszystkim cieplutko w RMF Max. Już zaraz antenę przejmuje Graba, będzie Hop Benz Extra, najlepsza dycha najnowszego notowania, wszystko co fajne dziś wieczorem w RMF Max.
0: A my się żegnamy i słyszymy jutro po 15. Siwegi Borycka, pa!
1: Pa!
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
13: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
14: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Warszawa 95 i 8 FM.
5: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Impas w sprawie wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Mijają kolejne tygodnie śledztwa. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta podkreślają, że brak informacji z prokuratury w sprawie placówki wstrzymuje ich działania. Przypomnijmy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny KO Dawid Kacprzyk, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
6: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
7: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
5: Tematem zajmuje się Michał Dobrołowicz. Polacy marnują jedzenie i to na potęgę. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł. Czyli ponad 1700 zł rocznie. Jak zapatrują się w takim razie na to mieszkańcy stolicy?
8: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca. A jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
9: Każdy teraz gania, goni za wszystkim i po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
10: Karabkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
11: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
10: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
11: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
9: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne. Bez nawozu. Eko. Prawdziwe eko.
5: Mówili mieszkańcy Warszawy, rozmawiał z nimi Jakub Rybski. No a teraz jesieniarze i jesieniary z Warszawy. Jeżeli podążacie za modą, to w tym roku dominują czerwień, burgund, brąz. Co poza tym?
12: Taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
13: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
12: To takim fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą.
5: Mówiła stylistka z Warszawy.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
5: No a teraz coś dla miłośników sztuki, kultury. Muzeum Warszawy zaprasza na zaplecze. Z okazji 90. urodzin odsłania niedostępne na co dzień dla zwiedzających kulisy. W ramach projektu 90 na 90 dookoła muzeum publiczność zobaczy, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji kultury stolicy i pozna jej cały zespół. Do 1 lutego 2027 roku zaprezentuje 90 rzeczy związanych ze swoim codziennym działaniem. Warto zatem tam zaglądać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Zerkamy na pogodowe mapy, no i co jutro? Jutro pięknie, słonecznie, bardzo ciepło, okolice 24-25 stopni, tak prognozują spec od Meteo, tak zdają się pokazywać te najnowsze modele synoptyczne, wierzymy im na słowo. Tymczasem wierzymy też w to, że może nie sprawdzą się prognozy na piątek, bo od piątku niestety zmiana na gorsze. Ma być 13 stopni na termometrach, może też popadać deszcz, więc parasole znów pójdą w ruch, no taka nieprzyjemna odsłona jesieni nas czeka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
14: Hej, cześć, siemanko, we wtorek po 18 wybił nasz przebojowy czas. Przemek Grabowski, witajcie, zaczynamy nasz jesienny, no już teraz to chyba można mówić o 18, że wieczór. Od 20 nowe wydanie listy Hobbens, wasze ulubione kawałki i kolejny kandydat do jedynki teraz to Mardon Hofstadt, jego I Like.

Robi kosmiczne kawałki Jonas Blue i jego Perfect Strangers. To tak idealnie w ten tydzień, bo mamy Światowy Tydzień Kosmosu. Tegoroczne hasło to Rocket Revolution. Czas na rakietową rewolucję. No to ugraby wokalista, rakieta, człowiek, rakieta, a na scenie to już w ogóle. Oskar Zyms tak śpiewa. Bez końca. Zawi-

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
4: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
3: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
3: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
3: Przekonuje mnie to.
5: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.

0: Mazowsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Szukasz spokojnego miejsca dla siebie i swojej rodziny? Już w najbliższą sobotę, dzień otwarty w Kuropatwy 12. Bliskość Lasu Kabackiego, podwyższona wysokość wnętrz i możliwość montażu kominka tworzą tam wyjątkową przestrzeń do życia. W tym dniu czekają na Ciebie rabaty aż do 21 tysięcy złotych, a także bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym oraz architektem wnętrz. Kuropatwy 12. Mieszkania przy Lasie Kabackim. www.magdom.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Warszawa 95 i 8 FM.
11: Zerkamy na pogodowe mapy, no i co jutro? Jutro pięknie, słonecznie, bardzo ciepło, okolice 24-25 stopni, tak prognozują specot meteo, tak zdają się pokazywać te najnowsze modele synoptyczne, wierzymy im na słowo. Tymczasem wierzymy też w to, że może nie sprawdzą się prognozy na piątek, bo od piątku niestety zmiana na gorsze. Ma być 13 stopni na termometrach, może też popadać deszcz, więc parasole znów pójdą w ruch, no taka nieprzyjemna odsłona jesieni nas czeka.

0: się wspomina ten piękny czas, kiedy rządził na szczycie listy Hot Bands, mistrz coverów, przeróbek i remixów, Cyryl i jego wersja Stumblin' In. A co się dzieje w październiku? Sprawdzimy za chwilę. Nowa dziesiątka listy Hot Bands, premiery nowości i wśród nich nowy singiel, jaki ma dla nas także Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club RMF Max Warszawa. Zaczynamy od klubu Oczki i sobotniej imprezy pod jakże intrygującą nazwą Halina Just Wanna Have Fun. Trochę retro, bo impreza w stylu lat 90., 2000. i disco dance, także do poruszania bioderkami w sam raz i do obudzenia wspomnień też w sam raz. Sobota od 22 w klubie Oczki. Teraz Jednorożec, a tu piątek, impreza pod hasłem Panie Proszą Panów, czyli panie przyjmują inicjatywę, ale za to mogą liczyć na fajne niespodzianki. Polecą imprezowe hity. W Enklawie weekend możecie zacząć tak naprawdę już jutro, bo już jutro impreza Legendary Sounds. To klubowe klasyki, które wypuści Daty Fresh, ale nie tylko jutro warto się pojawić w Enklawie. W czwartek na przykład Urban Masterclass, czyli takie wielkomiejskie brzmienia, dużo R&B, dużo trapu, trochę hip-hopu od Mixty. No i w sobotę Enklawa się poleca. Pop and Shine, House Party, zagrają tym razem Denis i Daty Fresh.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie, słyszałeś to?
12: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
11: Duch?
12: To Halloween w Zamku Książ.
13: Miało być trochę strasznie.
11: Trochę? To mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
13: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
11: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
13: Wracamy?
11: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
14: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
15: Festiwal wędlin trwa w Biebronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
18: I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
4: Ja też dołączam, jestem Aneta.
0: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's John Paul.
8: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Warszawa 95 i 8 FM.
0: Wieczór jest nasz. Witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max, a nasz czas zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Po szkole, po robocie sprawdzamy nowości, odkrywamy premiery i odliczamy najlepszych i witamy wśród tych najlepszych Mrozu, Kacperczyk, tym razem dziesiątka. Wszystko, czego chciałem.

polecam wam jego występy na żywo. Jest tam cały band, orkiestra, słuchajcie, perkusja, gitary, naprawdę tancerki, fajerwerki. Gromi nasza taneczna nowość tego tygodnia w RMF Max. I know what you want. I myślę, że z tym kawałkiem też mógłby wystartować do Eurowizji. Na razie startuje do dziesiątki listy Hot Bands. A swoje miejsce ma już Margaret. Dzisiaj zarezerwowana dziewiątka. Tak śpiewa Prima Ballerina.

On chyba po prostu nie jest gotowy na pewne decyzje w życiu. Jego ciało też nie jest gotowe. My body isn't ready. Somber 8, ale na pewno zawsze jest gotowy na miejsce pierwsze. rmfmax.pl, tam głosujecie i sprawdzacie nowości. No i teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni. Wraca Tiesto, który wróci do Polski. Będzie przecież w przyszłym roku na stadionie. Wraca koncept Tiesto in concert. A tak brzmi Tiesto jesienią w numerze Hard to be around.

0: może Shakira, może Jennifer Lopez, może tak egzekwo, to jak na przykład Shakira jest królową, to Karol G jest na pewno księżniczką. Imprezowe Baby Wow, Karol G z przyjaciółmi zamyka dzień na miejscu 7 w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wspomnienie jeszcze lata, czasu, kiedy o tej porze jeszcze było jasno, po 20 czeka Kygo i jego Take Me Back.
1: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Cześć, jestem Angelika.
5: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
6: Cześć, tu Brytka.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Warszawa 95 i 8 FM.
11: Six. Numer 6.

No nie masz wyjścia, chłopie. Będziesz się kochał. Roxy Węgiel przypomniała nam o porze roku. Jesień mamy oczywiście. Jesień trwa bez końca. To teraz czekamy, aż przyjdzie zima. Może zrobię jakąś piosenkę o bałwankach. Roxy czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. A teraz numer, który idealnie nadaje się na jesienne wieczory. Wiecie, tak pod kocykiem, na kanapie. Post Malone i Swae Lee otwierają pierwszą piątkę w numerze Sunflower.

0: wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl. No i już przecież jest tyle, tylko tyle od debiutu w zestawieniu. Może akurat w środę, a pierwszą trójkę we wtorek otwiera nam DJ Lost Frequencies, jego Paraiso.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: Nasz wieczór kończymy mieszanką starego dobrego disco i rapu. Aicz, Wielka Brytania i Mata, Ring My Bell. Ale po 22 też nie zabraknie dobrej nuty na wieczór i na noc w RMF Max. Budzimy was też doskonale, a ja zapraszam po szkole. Przemek Grabowski, słyszymy się w środę o 18. Jutro też wracam z waszymi ulubionymi kawałkami i nowościami na liście Hot Bands.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają

0: wspierają pracę mięśni.
1: Oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie.
11: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rana.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.

0: Jeża poznasz po kolcach mordy.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

0: dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że
0: jestem rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.